Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można.

0: sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: W prognozach na dziś spory miks, bo mamy w nich trochę słońca, sporo chmur, przelotne opady, lokalne burze, silniejsze momentami wiatr i do tego temperaturę do 24 stopni. Taura, teraz przypominam, by zdjąć nogę z gazu na naszej przemyskiej obwodnicy, bo w rejonie skrzyżowania Alei Wolności z Zadbużańską mamy aktywny fotoradar.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Wybiła szósta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie nie żyje. 21-latek został zastrzelony podczas policyjnej operacji. Abdul B. w sobotę późnym wieczorem wjechał busem w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt podkreślił, że był to człowiek wcześniej znany służbom. Popełniał liczne przestępstwa, radykalizował się i był powiązany ze środowiskiem islamistycznym. O szczegółach zamachu piszemy na sk.pl. Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Wczoraj wieczorem wyciekł tam chlor. Na miejsce przyjechała straż pożarna. Z obiektu ewakuowano gości oraz pracowników, mówi Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
3: Jedna osoba, technik obsługujący instalacje i uzupełniający środek do uzdatniania wody, doznała zatrucia wziewnego.
2: Mężczyzna został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Liczył się przede wszystkim psi nos. W Lubusku, w Lubuskiem odbyły się zawody nosworkowy zawrot głowy.

0: Czworonogi wraz z przewodnikami rywalizowały w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
1: To jest trudne, bo tak naprawdę nose work wymaga dużej obserwacji psa i przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje i iść za psem. I dobre smaczki, tak.
0: Uczestnicy musieli sprawdzić się m.in. w odnalezieniu próbek zapachowych w pomieszczeniu, terenie czy w pojeździe.
2: Jamkes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Alrighty then, poniedziałek wbił w kalendarz, ale wróćmy do weekendu. Słuchajcie, Pawcio, nasz wydawca, w niedzielę o 8 rano jeździł na rowerze.
5: Tak było, tak było.
6: Piękny sportowy weekend, no dla mnie 10 na 10.
4: Ja daję jedynkę, mógł chłop imprezować.
6: Błagam cię.
4: A nie imprezował.
6: Dobra, lećmy w takim razie z tematem, dajcie znać, co robiliście w weekend, a my to ocenimy.
4: W mikrofonie na Messengerze się klika, się nagrywa. No jak ktoś odważny, to można też zatelefonizować 664 402 302. No, to dajcie znać, co robiliście w weekend?
7: To jest bardzo głębokie pytanie, które pan zadał teraz. Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale ja nawet chyba tego nie powiem.

0: Stanach przez twarde H na końcu. Ona o swoim weekendzie mówi, że było i minęło, no.
1: Faktycznie, był weekend, minął weekend, ale my się pytamy, jak wam on minął.
0: Tak jest i będziemy to oceniać w różnych skalach. Przypominamy, jest skala tańca z gwiazdami, jest skala bardzów. 2 bardza, 3 bardza, 7 bardzów. Jest skala szkolna od 1 do 6, no i jest Pawcio, nasz wydawca, który w niedzielę o 8 rano jeździł rowerem. Co ci się stało?
2: Wstałem rano i mówię, a co
0: ale będę pogrzało.
2: Siedział w domu. Nie, no wyszedłem, a było bardzo przyjemnie. Nie było gorąco, a później miało być 29 stopni, więc stwierdziłem, raz kozie śmierć.
1: A policie dupsko teraz?
2: Nie.
1: To znaczy, jest, że za mało jeździłeś.
0: To nie jest ta weekendowa zabawa.
2: To był normalny rower.
1: No dobra, to w takim razie sprawdzamy jak u was. No to odbieramy głosówki na jaskowym Messengerze.
3: Cześć SK. Chciałem zameldować, że mój weekend również był mega aktywny.
0: Oh.
3: Była siatkówka, ostra gra, a że na konsoli, no to cóż, nikt nie musi tego wiedzieć. Pozdrowionka.
1: Przepraszam, ja się nie znam na skali żużlowej, tam są jakieś punkty się zdobywa.
0: Tak.
1: To tak mniej więcej średnio plus, to ile punktów?
0: To takie 2 bez bonusa.
1: No to w takim razie 2 bez bonusa.
0: Halo, kto jeszcze?
4: W weekend finał Polskiej Futbol Ligi, piękny spektakl na stadionie we Wrocławiu. Panthers Wrocław niestety uległ Warsaw Eagles, ale może za rok ktoś przełamy dominację.
0: Przepraszam, Panthers czy Pampers?
5: Jamkes, Kama i Wiktor
6: w Radiu SK.
1: No to zapraszamy, eskowy Messenger czeka, dajcie znać, jak minął wam weekend.
0: A my to jakoś ocenimy.

0: tempie poniedziałek zaczynamy. 17 po 6, Jadziula z nami, dzień dobry. Dzień dobry, mikrofon sobie przytul do siebie. O właśnie. Co robiłaś w weekend? Dawaj, bo będziemy cię oceniać.
1: Byłam na działce.
0: Ode mnie, uwaga, podnoszę tabliczkę, mocne 9.
2: 9? Tak. Naprawdę? Nie znasz się. 10 i kryształowa kula od razu.
1: Pewnie, że tak.
0: To jeszcze Pawcio musi coś wydać swoje.
3: No?
0: 7.
1: Poranne rasowanie.
2: Ale to tylko dlatego, że Pawcio umie liczyć do 7. Po prostu nie zna większej liczby.

0: Więc działka, impreza, wszystko się zgadza. To my w takim razie przejdźmy do tego, co się nie do końca zgadza, bo okazuje się, że są kolejne ofiary na liście fekalnych aktywistów.
1: Są tacy w naszym kraju, grasują i obrzucają odchodami, na szczęście sztucznymi, różne miejsca.
0: Najpierw przed weekendem kebab Filipa Heizera, teraz knajpa Kuby Wojewódzkiego. W sobotę późnym popołudniem na szybie restauracji należącej właśnie do niego pojawiły się sztuczne odchody. Autorem wszystkich ataków jest ruch klimatyczny Jazda, który zwraca uwagę po prostu na nadmierne konsumpcjonizm.
1: Fajnie, że zwracamy uwagę na coś kupą.
2: Z tym protestami to jest za każdym razem kupa problemów.
1: Oj tak. Wróćmy do spraw przyjemniejszych, bo rodzina Martyniuków znowu jest w gazetach.
0: Danutka świętuje 58. urodziny.
1: Z tej okazji do sieci trafiły kadry z prywatnej sesji zdjęciowej, na których żona Zenka pokazuje się teraz, uwaga, nie tylko w eleganckich kreacjach, ale także w samej bieliźnie.
0: No co ty?
1: Tak. Nawet Pawcio znalazł te zdjęcia, pokazywał przed chwilą Jadzi. Fani, tak jak Jadzia, nie kryją zachwytu nad tą metamorfozą.
2: Teraz poczekajmy, co ciemną nocą nagra o tym na TikToku ich kochany syn Daniel.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: A na ile oceniacie to zdjęcie?

0: Måneskin to Morello Gossip. Teraz nie plotki, a same fakty, bo za chwilę kolejne spotkanie z newsami w Esce.
1: Za momencik Kuba Krzyżak będzie mówił o nowym świadku koronnym. Jak sobie myślę, świadek koronny, to nie wiem, czy przez ten serial Korona Królów, czy o co chodzi, ale sobie wyobrażam, tak chodzi w tej koronie na głowie.
0: To ty zostań i posłuchaj radia lepiej. Radio Esca.

0: ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Premium. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Rzeszowa. Świlcza 147H. Honshi. Feel Premium.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań.

0: Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan. Super ceny.
2: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Ketchup pudliszki 480 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Masz maturę? Wracasz na studia po przerwie, a może chcesz zmienić kierunek? Studiuj w Rzeszowie i wybierz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.
4: Tu uczę się od praktyków i zdobywam konkretne umiejętności cenione przez pracodawców.
5: Rzeszów to świetne miejsce do studiowania. Niższe koszty życia, a moje stypendium na FSIS pokrywa całe czesne. Do tego studia łączę bez problemu z pracą i mam czas na swoje pasje.
4: Na FSIS studiuję z ludźmi z wielu krajów i uczę się wykorzystywać AI, dlatego czuję, że jestem gotowa na przyszłość.
3: Postaw na studia w Rzeszowie. Aplikuj na fsis.edu.pl do 31 lipca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Idealny moment na kolejne info dla kierowców. Jeśli planujecie jechać A4 od węzła Przemyśl do granicy, to uważajcie na kolejnym remontowanym odcinku. Osobówki jadą tam drugą jezdnią, a ciężarówki kierowane są na 77 i 94. Potem może popadać, ale i zagrzmieć, a temperaturowo do 24 stopni.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: 6.30. SK News, Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia zza oceanu. Strzelanina na festiwalu kulinarnym w Seattle w stanie Waszyngton. Dwie osoby zginęły i co najmniej 5 zostało rannych. Słyszeliśmy 7 lub 8 strzałów. Przekazali telewizji CNN dwaj świadkowie zdarzenia. Policja ustala tożsamość sprawcy. Szef Zonda Krypto może zostać świadkiem koronnym. Jak podaje Rzeczpospolita, Przemysław Kral w jednym z państw Zatoki Perskiej spotkał się z prokuratorem Markiem Wełną. Według gazety spotkanie miało rozpocząć negocjacje z szefem Zonda Krypto, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status świadka koronnego ujawnił całą prawdę o kryptogiełdzie. Na północy kraju wciąż burzowo. Jeszcze przez najbliższe godziny obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. W prognozach burze, silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Później front będzie przetaczał się na południe, a o szczegółach przeczytacie na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
12: SK Sport News.
11: Podwójne polskie podium na rajdzie Polski. Drugie miejsce zajął mistrz Polski w sezonie 2025 Jakub Matulka, trzecie Miko Marczyk. Lepszy od nich o niespełna 10 sekund i zwycięzcą rajdu Polski okazał się Fin Teemu Suninen. Zwycięstwo po powrocie do Ekstraklasy. W swoim pierwszym meczu po 4 latach przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Oprócz tego Widzew Łódź 2-2 zremisował z motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki. O 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Jankes. Kama. Kama.
13: I Wiktor.
1: Wiktor.
13: Radio SK.
14: This is Monday, 32 minuty po godzinie 6, no a skoro poniedziałek, to za plecami weekend u każdego inny. Mówcie, co robicie, a my to będziemy oceniać.
15: Dodam również, że Wiktor specjalnie postanowił zadać wam to pytanie, ponieważ kocha oceniać innych.
14: Tak jest. To co się działo w weekend? Dzień dobry.
16: Eska, po weekendzie jest mniej więcej.
14: O, to ja jako fan jedzenia ocenię to na skali odgłosów, mogę?
15: No. O. Myślałam, że to będzie skala mlaskania. Mlasknięć dla pani.
14: Te, łapcie za Messengera, dajcie znać, co się działo w weekend. Będziemy was oceniać.

0: Na balkonie stygnie lato i tak się zastanawiam, że pogoda nam zrobiła psikusa w ten weekend, bo było zaskakująco miło i ciepło, aż się czuję nieswojo, bo przecież zawsze w weekend jest brzydko.
1: To się nazywa błąd w Matrixie, moja droga. No.
0: Więc jakbym miała ocenić tę pogodę w ten weekend za nami, to bym powiedziała, że normalnie 29,5 stopnia.
1: Tak jest. A u was jak weekend?
2: Praca, praca, praca, jeszcze raz praca, ale za to z pięknymi widokami w Norwegii i z pięknym radiem, jakim jesteście wy. Dzięki, na razie.
1: Ciężka praca człowieka wzbogaca, więc ocenię to na skali klaskometru.
0: Dobrze.
1: Dobrze, bardzo to dobrze.
0: Przygotuj te oklaski. Ponieważ za momencik ci się przydadzą, mianowicie na lotnisku w Modlinie od 5 lat stoi porzucona leciwa osobówka na brytyjskich tablicach.
1: Mm-hmm.
0: Samochód wciąż czeka na swojego właściciela i teraz bardzo proszę cię o te oklaski. Mianowicie opłata za parking wynosi 45 tysięcy.

0: aura.pl. Ręcznie wyprodukujemy Twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea, Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
1: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Ždanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Ždanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: Zapraszamy serdecznie.
4: Bieszczady w sierpniu.
5: Stare dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
5: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
7: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
5: Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: momencie razem ze Ską.
1: Ty się na pewno dobrze dzisiaj czujesz?
0: Oczywiście. No chyba, że w tym ekspresie u nas, z którego robiłem kawę, jakieś takie stare resztki poprzednich użytkowników zostały.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
0: Co to za fusy?
3: Happy birthday to you,
4: Izabela.
5: Eska budzi w urodziny.
0: Normalnie by teraz odebrała telefon, znaczy już by przy nim czekała i mówiła zaspana:
6: halo, halo, co się dzieje?
0: Ale my...

0: tej strony jesteśmy na żywo na antenie. Witamy serdecznie.
1: Iza, wstawaj, bo południe.
0: Będzie za parę godzin.
1: No ale tak zawsze twoja mama mówi, kiedy cię budzi, więc my cię dzisiaj budzimy też tymi samymi słowami, chociaż prawda jest taka, że jest dopiero za 9:07.
0: Osiemnastka dzisiaj, to dzisiaj?
2: Tak.
0: Halo,
1: no, ale no, trzeba wstać, nie można przespać tego dnia.
0: Pamiętacie ten film? Halo, co to za... Nie ma takiego bicia, ale osiemnastka. To właśnie teraz dzieje się na żywo, no.
1: Iza, jak ty się masz? Okej. A powiedz mi, tak jakbyś się mogła teraz otworzyć przynajmniej jedno oko trochę szerzej, czy świat, mając 18 lat, wygląda jednak inaczej?
0: To może z innej strony spróbuję, bo jest prośba, żeby obudzić ją z hukiem. Jesteście na to gotowi? Uwaga, 3, 2, 1.
1: Niech to będzie w takim razie salwa armatnia specjalnie dla ciebie. Leci do ciebie stówka na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
0: Tak jest, wielkie brawa! Iza, czy jesteś w stanie wypowiedzieć z siebie coś więcej niż...
1: Jejku, biedne dziecko, przestańcie ją męczyć po prostu.
3: Tak to jest, jak się świętuje urodziny jeszcze przed urodzinami.
1: Trzymaj się, wszystkiego najlepszego, buziaki od mamy.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
5: Kto powiedział pierwszy?

0: Dumka na dwa serca, wersja na 2006 rok, 2026.
1: Jesteś opóźniony? Dziękuję
0: cały
1: za tę informację.
0: To Kwiatkowski i Margaret zresztą byli tu jakiś czas temu i próbowali również wykonywać to tak na tak zwanego a cappelle u nas w studiu.
1: Ale że są zdolni i młodzi, to całkiem fajnie im wyszło.
0: Tak jest. Dzisiaj oceniamy się po weekendzie. Co robiliście, dajcie znać, a my jakoś wystawimy to na jakiejkolwiek skali ocen.
2: Uczyłem Niemców języka polskiego. Część z nich nawet potrafi już cokolwiek powiedzieć po polsku. Typu dziękuję, dzień dobry, do widzenia.
0: Golonka.
1: Niemożliwe, żadnych przekleństw.
0: Ale że pan Niemców uczył, jestem trochę w rozterce, bo z jednej strony no zawsze fajnie jak ktoś kogoś czegoś uczy, ale Niemca?

0: Halo, jak to tak można?
1: Zdane papiery?
2: Herr Baron, co to jego byki on podarł?
1: Oj. Na mą twoją.
0: Zaraz newsy wesce w 100% po polsku. Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket Energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Na ulicach Przemyśla sporo aut, tłoczniej może być jeszcze kilkadziesiąt minut, m.in. w rejonie jednego z najbardziej ruchliwych miejsc w naszym mieście, czyli na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej, więc cierpliwości. Potem do 24 stopni, ale miejcie ze sobą parasol, bo może popadać i zagrzmieć.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Jerozolimskie o tej porze też się przytykają. 7. SK News, Jakub Krzyżak. Policja zastrzeliła sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Mężczyzna w trakcie zatrzymania ruszył uzbrojony w stronę policjantów. Szczegóły tego zdarzenia zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Według śledczych 21-letni Abdul B., sympatyk tzw. państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi, zabijając kobietę i raniąc 29 osób. Do zamachu doszło w parku Tiergarten w pobliżu bramy brandenburskiej, gdzie odbywała się Parada Równości. Dzień później sprawca został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Szpandau. W wyniku użycia środków przymusu podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo podjętej przez lekarzy reanimacji zmarł na miejscu. Mówi Florian Natt z berlińskiej policji. Niemieckie władze uznały atak za islamistyczny zamach terrorystyczny.
2: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Co najmniej 175 tysięcy

0: osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach, to w związku z pożarami pustoszącymi centrum Hiszpanii. Pożary są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu. Tysiące strażaków walczy z ogniem także we Francji. Najgorsza sytuacja jest w Żyrondzie na zachodzie kraju. Ewakuowanych tam zostało 220 tysięcy mieszkańców. I jeszcze dobre wieści z Nadwisły. Modernistyczne centrum Gdyni wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Chodzi o obszar o powierzchni blisko 90 hektarów zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Gdynia ponowiła starania o status po tym, jak w 2025 roku wniosek odesłano do uzupełnienia. Dodajmy, Polska posiada obecnie na liście 18 obiektów.
1: Kama i Wiktor.
2: Półtorej minuty po siódmej. Jak minął twój weekend? Daj znać, a Eska to oceni. Kama jeszcze się nie chwaliła. Kama nie mówiła, co
3: jak
2: robiła.
3: Minął mój weekend?
2: No, dawaj.
3: Ja byłam w pracy i szczerze mówiąc było ekstra. Nawet szef zamówił pizzę.
2: Niestety, bycie w pracy ocenione być może tylko na skali dźwięków.
3: No.
2: W jeden sposób.
3: No. Powiedz to pogajowi, który w każdy weekend pracuje.
2: Odbierzmy telefon albo messengera, jak wasz weekend będziemy oceniać.
4: Mój weekend to był emocjonalny dziki zachód. Czy mogę prosić o ten dżingiel dzikiego zachodu? Dzięki.
2: Voilà! Jeszcze raz!

0: się wstaje ze Eską i się gada o minionym weekendzie. Jak było?
1: No witam serdecznie, Eseczko. My byliśmy na kajaczkach z ekipą z pracy i machnęliśmy 20 km w 8 godzin. Kieruj się na północ. Następnie rzuć wiosło.
2: Przez chwilę myślałam, że to naprawdę głos z map.
0: To jest nawigacja kajakowa, szanowna pani.
2: No to teraz będzie o dużym kajaku, bo do Gdyni wpłynął największy statek w historii portu. Nazywa się MSC Venice.
3: Brawo! Mamy największy statek w historii Polski. Właśnie cumuje przy polskim nabrzeżu.
2: Ma wymiary 4 boisk piłkarskich.
0: Kocham podawanie wymiarów w taki sposób. Jeszcze powinni dodać, że w ładowni mieści się 100 000 słoni.

0: Mam nadzieję, że tęskniliście za naszą zabawą. Siódma wygrywa, bo my bardzo.
1: Na ile bardzów?
0: No tak mniej więcej na 4. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No tak, po prawdzie to najbardziej tęsknił Bogaj, który układa pytania. I dzisiaj będą bardzo trudne pytania, tak, bo on chce, żeby wszyscy się wywalili.
1: W ogóle jak któreś będzie jakieś głupkowate, to jego
0: wina. Wiadomo, że Bogaj.
1: Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Ważna informacja, wysyłamy was na tańce hulanki z Fawole, a właściwie to najbardziej na hulanki, na rollercoasterach, bo do wzięcia zaproszenie dla całej

0: Bogej, który układa pytania. I dzisiaj będą bardzo trudne pytania, tak, bo on chce, żeby wszyscy się wywalili.
1: W ogóle jak któreś będzie jakieś głupkowate, to jego
0: wina. Wiadomo, że Bogej.
1: Wiadomo. Ważna informacja, wysyłamy was na tańce hulanki z Fawole, a właściwie to najbardziej na hulanki, na rollercoasterach, bo do wzięcia zaproszenie dla całej...
0: Można dzwonić 664-402-302, odpowiedź na siódme pytanie wygrywa, no i jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. No i telefon przy uchu, zawsze to mówimy, zawsze prosimy, a wy nigdy nie słuchacie.
1: Kogo witam, kogo goszczę? Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, Paulina z tej
1: pierwsze
2: strony.
1: Paula, od razu wskakujemy do gry na głęboką wodę. Klasyczny street. Street. Jeszcze raz powtarzam, street występuje w jakiej grze?
2: No to już odpadam.
0: W pokerze.
1: Albo ewentualnie w grze wpatrzenie. Ale masz streeta.
0: Paulina, dobrego dnia ci życzymy. Trzymaj się.
2: Dajemnie, dzięki.
1: Sobie zaliczyłem.
0: Odbieramy dalej.
1: Dobrze, no. Fajna była, no. Tak ładnie ją było słychać.
0: No, właśnie chciałam powiedzieć, że Paulina posłuchała i trzymała telefon przy uchu. Super.
1: Wzorem jakości połączenia była Paulina. Tak się łączcie jak ona. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kto przy telefonie?
3: Beneta.
1: No to gramy. Drugie.
0: Z czego robi się parówki?
1: Pytanie otwarte.
3: Mięsa zdrowiowego, wieprzowego.
1: Odważna odpowiedź, ale zaliczamy. Tak. Pomyśleliśmy sobie, że parówki robi się ze wszystkiego, więc to byś nie powiedziała, to byśmy uznali.
3: No.
4: Trzecie.
0: A co to jest Kinderstuba?
1: Po pierwsze, tu jest wybór. A. Czekoladowe jajo z zabawką w środku.
0: Zasady dobrego zachowania.
1: Albo C. Zabawka dla niemieckiego dziecka. Kinderstuba.
3: Ja jest C.
1: Jeszcze raz?
3: C.
0: Zabawka dla niemieckiego dziecka.
1: Z wielką przyjemnością mówię, że nie.
0: Kinderstuba to zasady dobrego wychowania.
1: Tak, ale jest to wyraz z języka niemieckiego przejęty, oczywiście. A i owszem, jak śrubokręt.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
5: Trzymaj się, wszystkiego.
6: Halo, siemano.
1: Dzień dobry.
6: Rozpalone kolano, dzień dobry.
0: Nowy numer. Ten program będzie jeszcze dziwniejszy, zobaczycie.
1: Uwaga, ciężkie pytanie. Fnatic, Vitality czy Team Spirit to nazwy zespołów z jakiej dyscypliny?
0: Sportowej.
1: Mhm.
6: Sportowej, jakiej? No przecież wszyscy wiemy.
1: Potrzebujemy dokładniejszych namiarów
6: jeszcze,
1: na tę dyscyplinę.
6: Jeszcze raz.
1: Fnatic, Vitality, Team Spirit. Proszę nie grać na czas. Co to za dyscyplina?
6: Odpowiedź jakaś?
0: To jest e-sport.
1: I to jest CS2, Counter-Strike. Czyli chodzona strzelanka.
0: No, nie martw się, ja też nie wiedziałam. Nie wiedziałam, ale muszę ci powiedzieć, że zrobiłeś teraz mega przyjemność Bogajowi. On bardzo lubi, jak tak się słuchacze troszkę nam tam wywalają, nie zawsze wyjdzie.
7: A wtedy są emocje.
0: No właśnie, właśnie.
6: A to tego sprytny lisek, ludzie lepiej.
0: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzę.
6: Trzymajcie się, siemanko, na razie.
1: Siema, pa. Halo, dzień dobry, kto kolejny w kolejce do ogolenia? Dzień dobry.
3: Żaneta.
1: Dzień dobry.
0: Trzy pytania do zwycięstwa. Na jakim kontynencie leży Kilimandżaro?
3: Afryka.
1: Dobrze! Najwyższy szczyt Afryki. Co ciekawe, leży tam troszkę śniegu również, a jest to Afryka. Takie dziwne cuda. Uwaga, kolejne. Szóste.
0: Czy w ten weekend odbył się finał mundialu?
1: It's the final mundial.
0: Tak czy nie?
3: Nie.
0: No i ostatnie.
1: Siódme. Wyobraź sobie, że jesteś na największej kolejce górskiej na świecie. Co krzyczysz, kiedy zaczyna się zjazd? No to powiem ci, że zawodniczka bardzo wytrzymała. Trzyma
7: jeszcze
1: emocje
7: raz,
1: na wodzy.
7: Jeszcze raz, war.
1: 3, 2, 1, poszło!
3: Uhu!
0: Słuchajcie, chyba krzyczy tak głośno, że wycinają w mikrofonie.
1: Tak się krzyczy na tej zjeżdżalni w przedszkolu, w tej, która jest taka, tak, tylko tak robisz tak plum na ziemię, plum od razu.

0: Najpierw opanował TikToka, teraz opanowuje Playkę Eski, Per Jean i Sama. 7:30 za chwilę.
1: No, oni już nie są sami, bo będą w celi z kilkoma innymi panami, a to wszystko po akcji CBS.
0: Czy ty mogłabyś mi rozszerzyć ten skrót właśnie? Co to oznacza?
1: Co byś śledził?
0: Krzyżaka w newsach.
2: Jankę, Jankę, Jankę.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ, producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Mamy poniedziałkowy poranek w prognozach słońca, ale i pochmurności, przelotne opady, lokalne burze i do 24 stopni. Taura, teraz Jan Nararus z rzeszowskiego oddziału GDDK i krótko o remoncie autostrady od węzła Przemysłu.
5: Minęła 7.30, Skanius Jakub Krzyżak, akcja policji pod Warszawą. CBŚP zlikwidowało laboratorium narkotyków w Józefowie. Mundurowi przejęli 20 kilo gotowego już mefedronu, około 10 kilo substancji w fazie krystalizacji i kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do wytwarzania narkotyku. W czasie akcji wpadł 25-latek, obywatel Mołdawii, poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Najbliższe 3 miesiące decyzją sądu spędzi w areszcie. Ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach. IMGW wydało tam alerty pierwszego stopnia. Pokryły one wschodnią Polskę oraz część Pomorza. Z kolei na Podkarpaciu to ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie również grad. Aż 90% Europejczyków myśli o emigracji. Jak informuje serwis Euronews, wszystko przez rosnące koszty utrzymania. Badania przeprowadzono we Francji, Niemczech, Włoszech oraz na Wyspach Brytyjskich. Większość pytanych zostałaby jednak w Europie. O szczegółach tego badania mamy na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
6: SK Sport News.
5: Słoweniec Tadej Pogacar piąty raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Tym samym wyrównał rekord największych legend światowego kolarstwa. W tegorocznym wyścigu Słoweniec prowadził nieprzerwanie od 6 etapu. Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice.
7: Mamy rywalizację w zespole. Zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
5: Mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Pierwszy gwizdek o 19.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: No i wbitka w nowy tydzień, 7.33, poniedziałek, 27 dzień lipca.
11: No i cały czas zastanawiamy się, jak wam minął weekend. Będziemy oceniać, bo lubimy.
12: Mój weekend intensywnie. Byłam na 18 mojej chrześnicy. Wow. I tak wam powiem, że w moim wieku to już no nie za bardzo takie imprezy. Jest, to powinno się na wieczorki jazzowe chodzić. A teraz, jak to Julka śpiewa, boli mnie ciało.
11: Życie boli, poniedziałek boli, ale razem z nami będzie przyjemniej.
10: Pamiętasz, jak siara w killerze mówił, ale by coś, jakby mi ktoś kijem golfowym zajechał.

0: Idealny na poniedziałek kawałek, dlatego że życie boli, hurts.
1: A kiedy życie mniej boli? Kiedy człowiek ma dużo hajsu. Trzymałeś kiedyś 500-złotowy banknot w ręku?
0: Miałem tę przyjemność kilka razy w życiu.
1: A był
0: tylko
1: twój?
0: No właśnie musiałem oddać go od razu, jak go pomacałem. Właściciel mówi, ty, dawaj, dawaj, już ci wystarczy.
1: Ja powiem ci, że raz w życiu widziałam taki na żywo, później nigdy więcej go nie widziałam i jak również został mi pokazany, od razu został zabrany, no.
0: A będą nowe papierki, słuchajcie, i to te międzynarodowe, europejskie, bo się nowe banknoty euro szykują do zabawy i zresztą będzie konkurs, w którym można będzie kliknąć i zagłosować, jaki rysunek ma być na papierku.
1: No i okazuje się, że wśród 10 różnych propozycji znalazł się banknot 20-eurowy z wizerunkiem Marysi Skłodowskiej-Curie.
0: O, i teraz się okaże, gdzie będzie więcej kliknięć, we Francji czy w Polsce.
2: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK.
2: Radio SK.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje. Jedyne złoty 39 przy zakupie 4 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 za opakowanie.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No ode.

0: Fajna akcja kooperacja, czyli Martin Garrix dorwał Eda Sheerana i robią to razem.
1: No i teraz fajna akcja kooperacja będzie, kiedy to Nosel zadzwoni do Agnieszki i ją zacznie wkręcać.
0: No, pociąg, sama się pociąg.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja się dodzwoniłam do pani Agnieszki z tego biletu pociągowego na 11?
4: Tak.
5: Serwis sprzątający. A mi, proszę pani, tutaj system wypluł, że pani będzie z pieskiem podróżowała. To pani, tak?
4: Tak.
5: Jak się umawiamy, bo to będzie klasa pierwsza, a tam, proszę pani, no też niekiedy ja to muszę to ogarnąć, bo alergików mamy. A jak się umawiamy, proszę pani? Bo ja albo dam mopa, albo, proszę pani, wiadro. Teraz muszę

0: bo ja tych dwóch rzeczy, proszę pani, na stanie nie będę miała.
1: Ale mop, wiadro to jest do posprzątania,
0: tak,
1: po piesku.
0: Tak, bo jak pani wejdzie, proszę pani, do
1: to
0: pociągu.
1: Pani zostawi wiadro, a ja sobie wezmę ściereczkę.
0: Niech mnie pani posłucha, ja pani powiem, jak to bywa. Wchodzi się, proszę pani, z peronu na pociąg i tam trasa, proszę pani, z przejścia do waszego miejsca, to jest już przejście psa. I jak tam przechodzą jakieś alergicy, to tak mi kichają, że pani, a później piszą, proszę pani, skargi.
1: Dobrze, ja wiem, dobra. Czyli pani zostawi mi tam wiadro, tak?
0: Albo wiadro, albo mopa, musi mi pani powiedzieć, bo ja to biorę z kantorka. I albo mi wydadzą jedno, albo drugie.
1: I co ja z samym wiadrem zrobię?
0: No musi pani mieć swojego mopa, bo ja na przykład dam wiadro.
1: Ale co ja, z mopem mam jechać?
0: Albo z wiadrem, to niech mi pani powie, bo ja wtedy wyciągnę z magazynku albo to, albo to.
1: Ale czy ja taki wiadro mogę swoje wziąć i je, nie wiem, bo z powrotem będę miała podobny problem, tak?
0: Tak.
1: Dobra, to niech tam będzie mop, a ja se wezmę wiadro.
0: A, dobra, czyli ja z magazynku biorę, proszę pani, mopa, pani będzie z wiadrem, tak?
1: Będę z wiadrem, tam wodra jest gdzieś nabrać, czy...
0: Na peronie, przed wejściem, proszę pani, do pociągu pani sobie nabierze.
1: Czyli ja mam w toalecie na peronie wodę nabrać i z tym jechać do pociągu?
0: No tak, żeby po tym psie trasę, po tym psie, jak pies wchodzi do pociągu i idzie, proszę pani, do swojego przedziału, to trzeba, proszę pani, ogarnąć, bo później mam urwanie głowy od tych alergików.
1: Dobrze, będzie wszystko.
0: Mopa pani dostarczy Lucyna.
2: Kochana moja, zostałaś wkręcona w radio SK.
1: O, Lucyna. Ale ty to nie wchodź, bo będziesz czochrana.
3: Nosel wkręca w radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
6: A ty, Wiktor, chciałbyś być poczochrany?
7: Chciałbym, tylko nie masz po czym, nie ma włosów.

0: tobą. Lipiec był długi. No właśnie, a propos, 27 dzień lipca, kończy nam się ten miesiąc.
1: To straszne. Znaczy, dobra informacja jest taka, że jutro nasza pensja przychodzi. Zła jest taka, że to połowa wakacji.
0: Godzina też się kończy, więc o 8 punktualnie kolejne newsy w SC.
2: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: To coś więcej niż festiwal.
5: To wyspa wolności.
6: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
7: i setki innych artystów.
8: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
9: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Siget z radiem SK.
10: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew, najniższy.

0: Sprzedaż.
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew, najniższy.

0: jest laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Biedronka.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: W prognozach na dzisiaj spory miks, bo mamy w nich trochę słońca, sporo chmur, przelotne opady, lokalne burze, silniejsze momentami wiatr i do tego temperaturę do 24 stopni. Laura, teraz przypomniam, by zdjąć nogę z gazu na naszej...
2: Minęła ósma, SK News, Jakub Krzyżak. Burze nad Polską, większość kraju z alertami. IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Zagrzmi i mocno popada, zwłaszcza nad centralną i wschodnią Polską. W studiu nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, najgorzej ma być na południu Podkarpacia.
3: Tam podczas burz może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Poza tym alerty pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Podlasie, Warmię i Mazury, Świętokrzyskie, Małopolskie i Lubelszczyznę. Na Pomorzu alarmy wygasną najszybciej, bo jeszcze przed południem, ale nad morzem najchłodniej, od 16 do 18 stopni Celsjusza.
2: A od czwartku powrót upałów. Niektóre prognozy wskazują znów niemal 40 stopni na termometrach. O szczegółach piszemy na sk.pl. Aż 62% badanych uważa, że PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Według wielu ekspertów przed wyborami dojdzie jednak do zbliżenia, a nawet wspólnych list.
4: Nie wykluczam. Ponieważ to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
2: Przekonuje poseł PSL Jarosław Rzepa.

0: Dawna to wiem.
1: A ja wam dzisiaj zarymuję, gdyż od rana się źle czuję i niewyspany chodzę. Teraz będzie dla wszystkich apel ku przestrodze, żeby po 30 w weekendy tak nie balować, tylko w domu wychillować.
2: Piękne!
3: Ładne!
2: To jest poranny wieszcz, który do nas dołączył.
3: Ze swoim wierszem. Wydrukujemy go, Wiktor, oprawimy w ramki i powiesimy u ciebie w przedpokoju.
2: Tak, a na pytanie, co tam w weekend, odpowiadam: pani, mistrzostwa w weekend i do tego jesteśmy mistrzami świata. Konkurencja może trochę dziwna, bo to walki rycerskie 10 na 10, ale mamy to! Jesteśmy zwycięzcami!
3: A ty wiesz, że kiedyś jako harcerka brałam udział w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem i strzelałam z kuszy?
2: O, no to właśnie coś takiego podobnego, no.
3: Bogaj, co chciałeś powiedzieć, no? Nie,
4: czy trafiłaś, chciałem zapytać.
2: A tak sobie pomyślałem, tak się rozmarzyłem teraz. Gdybyśmy się zgłosili do organizatorów tych walk,
3: tak,
2: i poprosili, żeby następne mistrzostwa odbyły się w ogrodach za pałacem na krakowskim przedmieściu.
5: Jankes.
6: Kama.
5: I Wiktor.
6: W Radiu SK.
3: Czemu nie jestem zaskoczona, że tobie tylko dwa nagie miecze w głowie, naprawdę? No.
4: Jesteś jak rycerz!

0: siedzi sobie teraz gdzieś tam w gabinecie premier Kanady i mówi: o, to moja dziewczyna, zobaczcie jak śpiewa, w radiu ją grają, ale czasy nastały, co?
1: Dziwne to faktycznie. Katy Perry, Hot and Cold, 20 minut po godzinie 8 w poniedziałek, a dzisiaj od rana się pytamy, jak wam się weekend udał. I teraz historia normalnie na miarę... No właściwie przygód z życia Enkesa.
0: Tak, no każdemu się chyba kiedyś zdarzyło zatrzasnąć albo samochód, także kluczyki trzeba było ratować, albo mieszkanie, że trzeba było ślusarza wołać.
1: A Jankesowi to aż 10 razy się już zdarzyło.
0: Kurczę, właściwie to może Jankes się nagrał. Halo, Jankes, to ty?
2: Siemanko, Estra. No mój weekend był dosyć nietypowy, ponieważ w sobotę około 23 wróciliśmy do domu i chcąc otworzyć drzwi, okazało się, że zamek się zaciął. Kręcąc kluczem, zamek już się uszkodził tak, że cały ten bębenek ze środka wyleciał. Wspólnymi siłami udało się wybić jakoś tą całą wkładkę zamka. No i gdzieś po godzinie udało się nam wejść do mieszkania. Pies chyba myślał, że wpada CBS.
1: Już drugi raz w trakcie tego programu pojawia się skrót CBS. Zaczynam się martwić.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Radio. 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać.

0: sama zarejestrowała dziwne dźwięki na antenie.
1: Co to było?
0: A, tak sobie poklikałem tutaj w internecie trochę. No.
1: Bo sytuacja jest taka, że za chwileczkę przyjdzie do nas Kuba Krzyżak, który będzie mówił w newsach o tym, co Polacy, czyli my, we the people, cenimy sobie najbardziej, to jeżeli chodzi o urlop.
0: Nie będziemy czekać na niego, mów już teraz, co najbardziej sobie cenimy i nie trzeba będzie słuchać newsów.
1: Spokój, cisza, bliskość natury i brak tłumów.
0: No to przenieśmy się na chwilę na plażę.
2: Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem, w Stegnie.
0: Gdzie?
2: Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego.
0: A to tam. Jankes.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Witam się z Wami poniedziałkowo, mam dwie informacje, złą i dobrą. Zła jest taka, że znów przelot nie popada, więc miejcie ze sobą parasol, a ta dobra to temperatura, która potem ma nam podskoczyć do 24 stopni. Na ulicach Przemyśla jak to poranku spory ruch, jedźcie więc ostrożnie, uważając na siebie, ale i na pieszych.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: Minęła 8.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dramatyczny wypadek na Krajowej 70C8 w Kliszowie w Świętokrzyskiem. Na trasie zderzyły się dwa samochody osobowe i dostawczak. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Do tematu ze szczegółami wrócimy za pół godziny. Ropa tanieje na światowych rynkach. Spadek jest zauważalny, bo nawet o ponad 5%. To efekt tego, że USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To nie przekłada się jednak na ceny paliw w Polsce. Te wciąż idą w górę. Jak przewidują eksperci ePetrol. Za litr 95 w tym tygodniu trzeba będzie zapłacić średnio nawet 7,49. Z kolei diesel przebije barierę 8 zł i wzrośnie nawet do 8 zł 15 groszy za litr.
11: Ile?
10: Cisza i święty spokój to największy luksus na wakacjach Polaków, wynika z barometru Providenta. Taką odpowiedź wskazało blisko 33% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury oraz prywatność i brak tłumów.
12: Witajcie, dobrzy ludzie. Znaczy źli też witajcie. 32 minuty po 8, poniedziałek się kłania, 27 lipca, melduje się w kalendarzu.
13: No i dzisiaj w kalendarzu, jeżeli chodzi o dziwne święta do świętowania, jest Dzień Samotności. Okazuje się, że my, Polacy, jesteśmy coraz bardziej samotni, ale od

0: SK. Witajcie, dobrzy ludzie. Znaczy źli też witajcie. 32 minuty po 8, poniedziałek się kłania, 27 lipca melduje się w kalendarzu.
1: No i dzisiaj w kalendarzu, jeżeli chodzi o dziwne święto do świętowania, jest Dzień Samotności. Okazuje się, że my, Polacy, jesteśmy coraz bardziej samotni, ale od...
0: Ku takiemu negatywnemu kontekstowi tego wyrazu.
1: Zatem sprawdźmy, co się lepiej robi samemu niż we dwoje.
0: Ja wiem.
1: No.
0: Ja wolę samemu chodzić do toalety. Jakoś tak, jak ktoś jest obok, szczególnie jak jest jedna kabina, to jestem skrępowany.
1: No to samemu nagrajcie nam głosówkę na eskowym messengerze.
0: Tak jest, mikrofon wciskacie, gadacie i my odsłuchujemy.

0: Wszystkie marzenia. 8:38. Jeżeli ktoś miał marzenie, żeby pospać trochę dłużej, to właśnie je kończymy. I wstajemy razem cały czas.
1: No właśnie, ale dzisiaj jest dzień samotności i zastanawiamy się, co lepiej jest robić samemu niż we dwoje lub we dwójkę.
2: Robi się samemu, jedzie się autem, bo przynajmniej nie ma marudzenia typu daleko jeszcze, albo zatrzymamy się do toalety.
3: No to daleko czy nie?
4: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, w piątek mieliśmy sekcję sucharów. Zadzwoniła słuchaczka z pytaniem, jak się nazywa żona i teściowa w samochodzie.
0: Boję się.
1: Zestaw głośno mówiąc.
0: Dobrze, że się bałem.
6: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Niskie ceny.

Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie. I po reklamie.

0: chyba zaciąłał jak magnes i przyciągnął je. Zobacz, obróć się za ciebie, patrz przez okno. Tam, tam słońce!
1: Trzy promienie słoneczne.
0: Tam słońce, gdzie my! SK o poranku, 49 minut po 8, inaczej tłumacząc na polskie, za 11:09. Halo, dzień dobry. Co lepiej robić samemu niż razem?
2: A ja bardzo lubię sama ćwiczyć, tylko już rzadko mi się zdarza, gdyż rzadko jestem sama. O.
0: Ja to z kolei wolę ćwiczyć jednak wśród tłumu, bo to człowiek sobie popatrzy, poogląda, co się dzieje obok.
1: Rozumiem, że wtedy wykonujesz gigantyczny wysiłek intelektualny,
0: oczami,
1: żeby nie podejść.
0: Ja ćwiczę oczy wtedy, lewo, prawo.
1: I szyję, oglądasz w lewo i w prawo.
0: Ale jak już tak machałem tymi oczami, słuchaj, to znalazłem nagłówek z Super Expressu. I piszą tak, imieniny jak wesele, tłum gości, nalewki, do tego koncert skrzypaczek. I teraz pytanie do ciebie, o imprezie u kogo tak pisze gazeta?
1: Nie wiem, Klaudia Halejcio, Michał Wiśniewski, Mandaryna.
0: Niestety, to impreza u Bronisława Komorowskiego. Pierwsza dama miała imieniny.
3: Jankes i Wiktor. W Radiu SK.
4: Halo, halo, dzień dobry, to mówi Bronisław Komorowski.

0: Ależ to się niesie, ależ to buja przed dziewiątą o poranku.
1: No to teraz bujamy się, bo zobacz, ktoś dzwoni, więc odbierzmy telefon szybciutko jeszcze.
0: Ring my bell.
2: Hejka, hejka, jedziemy sobie właśnie na wakacje do Świeradowa Zdroju i słuchamy Radia SK.
3: Życzymy wszystkim udanych wakacji.
4: Hej!
5: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Radio
6: SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Jabłonka, wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.

0: Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: alone.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Nowy dzień i ostatni tydzień lipca rozpoczęliśmy w miarę pogodnie, w prognozach to potem jednak sporo chmur nad Przemyślem i regionem, do tego przelotne opady i lokalne burze. Temperaturowo do 24 stopni. Od jutra cieplej i przez kilka dni słoneczniej, bez opadów. Jedźcie ostrożnie, nie za szybko i oby bezpiecznie do celu. Miłego dnia.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła dziewiąta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie ustaje mocna wymiana ciosów na prawicy. Jacek Kurski uderza w Mateusza Morawieckiego. Współpracownicy byłego premiera odpowiadają kontratakiem. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
4: Mocny atak nastąpił z nieoczywistego kierunku, bo od dawna niewidzianego polityka PiS Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Ten zaatakował Mateusza Morawieckiego.
5: Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej.
4: Na te słowa szybko zareagowali politycy z otoczenia byłego premiera. Do sprawy żartobliwie odniósł się sam Mateusz Morawiecki, pisząc, że profilaktycznie wyjaśnia, iż nie ma też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska-Austria przez Howarda Webba.
3: Kurski za swoje słowa ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego. 5 osób w ciężkim stanie, w tym 3-letnie dziecko, trafiło do szpitala. To bilans wczorajszego dramatycznego wypadku na Krajowej 70C8 w Kliszowie w Świętokrzyskiem. Jak wiecie, z newsów zderzyły się tam dwie osobówki i dostawczak. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jak przekazał Marcin Żarek, rzecznik strażaków w Pińczowie, pojazdami łącznie podróżowało 9 osób.
6: Jedna osoba była uwięziona w pojeździe, pozostałe wyszły z samochodów przed przybyciem służb.
3: Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku ustala teraz policja. Siatkarki Turcji wygrały Ligę Narodów. W finale pokonały Brazylię 3-1. Taki sam wynik padł w meczu o trzecie miejsce. Brązowy medal wywalczyły Włoszki po zwycięstwie nad Chinkami.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: I ciach, poranek, jak babkę w piach. 9:02. Zazwyczaj tutaj kończymy, ale wersja przedłużona. Dostajecie w promocji jeszcze 1 godzinę poranka w wakacje.
9: Przepraszam za kolegę oczywiście z góry, tak na wszelki wypadek. Dzisiaj zastanawiamy się, co lepiej jest robić samemu niż we dwoje.
8: Bo dzisiaj jest dzień samotności w kalendarzu, ale trzeba go jakoś na pozytywnie spędzić.
9: Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja w domu mam 2 dzieci, w związku z tym mi się zdecydowanie lepiej je słodycze samemu, kiedy ich nie ma lub kiedy idą spać. To wtedy idę do szufladki i tam...
8: To o to chodzi.
10: Wszystkie słodycze moje.
8: Babcio, nasz wydawca, on tak ma na nazwisko, nasz wydawca, rwie się do odpowiedzi. Co ty wolisz robić samemu?
11: Ja uwielbiam samemu oglądać seriale i później zdradzać zakończenie. Nie! Wszystkim tym, którzy nie oglądają.

0: chcesz zdradzić?
1: Że jak już mam tańczyć, to wolę w samotności, bo nie umiem.
2: Widziałam to. Widziałam, ale wyrywałeś się również do dwójeczek.
1: No ale powiedz, że trochę jednak rozrywki dostarczałem takim osobom jak ty, bo przynajmniej można było się pośmiać, prawda?
2: Nawet bardzo. Takie cuda siedziały na odlocie ściśle tajnym.
3: Nie mów, nie mów.
1: Co zostało na odlocie, to jest na odlocie.
2: Ale faktycznie dzisiaj jest Dzień Samotności. Zastanawiamy się, co jest lepiej robić samemu niż w dwie osoby.
1: Dajcie nam znać na naszym Messengerze, tam mikrofon i nagrywki. I okazuje się, że prezydent Czech też lubi czasami samemu.
2: Ale co?
1: No, bez ochroniarzy, bez osób, które są z nim związane blisko. Postanowił, że sam pojedzie na Grand Prix Węgier, które w ten weekend odbyło się na Węgrzech, na Hungaroring. Mhm. Zdobył akredytację dziennikarską. Mhm. Jego pasją jest fotografia. Tak. Więc wbił się jako media, no i biegał po padoku, robił zdjęcia, był dosłownie traktowany tak samo jak każdy inny fotograf z aparatem i postanowił, że na własną rękę swoje hobby zrealizuje.
2: I dobrze, ja uważam, że każdy prezydent ma prawo realizować swoje hobby.
1: Bo chyba, że chodzi o szlachetne aktywności sportowe z użyciem pięści, no to może nie.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: No chyba, że w samotności, z tym workiem.
5: Reklama.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Śmietana strzebowniska 18%, 380 gramów. Tylko 4,99 za sztukę. Kiełbasa od chłopa Habura. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

Ziemniaki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: was addicted to love and lies that I was sold.
1: Gdyby tylko państwo widzieli, co się dzieje teraz w studiu.
2: Ej, spędź mnie łokieć i drapię go o wykładzinę na stole.
1: Tak trochę zachowujesz się jak taki pies, który zaczyna się obcierać różne rzeczy.
2: Ojku, ale tylną nogą nie macham, to jest najważniejsze. Dzień dobry wam mówimy, 20 minut do godziny 10. Mamy poniedziałek.
1: Dzisiaj świętujemy Dzień Samotności.

0: moja Chico, chodź pod dziesiątą, podchodzimy razem z Eską. To jest poranek, czyli Kama, czyli Wiktor, czyli Pawcio, nasz wydawca.
1: Jestem.
0: Tak jest, przyznaj się, że to jest twoje nazwisko, nasz wydawca.
1: No tak, ale mieliście nie zdradzać, miałem być anonimowy, jak Gips.
0: Tak ma w dowodzie.
2: No właśnie.
0: Ktoś nam napisał na Messengerze, że to niemożliwe, żebyśmy byli aż tak pozytywni. No i rzeczywiście, zróbmy tak, żeby jednak nie kończyć w miłych nastrojach. Bo to tak każdy głupi se może w miłych nastrojach skończyć.
2: Czyli chcesz na drugą nóżkę, tak? Żeby była równowaga w przyrodzie.
0: Hasło, przesłanie do narodu od ciebie i ode mnie, które sprawi, że jednak poczujemy się jak w Polsce.
2: Dobra,
0: czyli
2: zobaczymy, kto będzie gorszy.
0: No dawaj, no.
2: Cokolwiek robisz, pamiętaj. Nie warto.
0: Albo róbcie rzeczy, których nie umiecie. Przecież i tak nic innego nie potraficie.
2: Słyszymy się jutro o 6.
0: Obecność obowiązkowa.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.

0: Reklama.
1: Masz maturę? Wracasz na studia po przerwie, a może chcesz zmienić kierunek? Studiuj w Rzeszowie i wybierz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.
2: Tu uczę się od praktyków i zdobywam konkretne umiejętności cenione przez pracodawców.
3: Rzeszów to świetne miejsce do studiowania. Niższe koszty życia, a moje stypendium na FSIS pokrywa całe czesne. Do tego studia łączę bez problemu z pracą i mam czas na swoje pasje.
4: Na FSIS studiuję z ludźmi z wielu krajów i uczę się wykorzystywać AI, dlatego czuję, że jestem gotowa na przyszłość.
1: Postaw na studia w Rzeszowie, aplikuj na fsis.edu.pl do 31 lipca.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Mamo,

0: Spotkanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Mamo,

0: otworzył się na związek ze mną.
1: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Cały czas lipiec, wakacje, przed nami bardzo ciepłe dni, polary i swetry chowamy znów do szafy, bo w okolicy piątku nawet 32 stopnie, ale wcześniej poniedziałek i maksa 24, do tego popada i zagrzmi. Taura, jeśli jedziecie autostradą, to przypominam, że zamknięte nadal są mopy w Zamiechowie i Kruszowicach.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Dramatyczna walka z żywiołem na południowym zachodzie Europy. We Francji pożary w departamentach Gironda i Landy strawiły już ponad 22 tysiące hektarów lasów. Ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Z kolei w Hiszpanii z powodu pożarów ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach około 175 tysięcy osób. Gotowość do pomocy deklarują polscy strażacy, na razie jednak nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie. Obecnie odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Polityk nie dostrzega konfliktu interesów, podał w poniedziałek portal many.pl. Tłumy turystów w weekend odwiedziły Beskid Sądecki. Sporo osób wybrało się na szczyt Jaworzyny Krynickiej, gdzie można wejść na piechotę albo wjechać kolejką.
12: Zadowoleni jesteśmy, zwiedzamy, wyjechaliśmy sobie tutaj gondolą.
13: Przyjechaliśmy na szlak, pochodzić troszkę po górach.
14: Jesteśmy z Gdańska, także kawałek drogi przyjechaliśmy. Bardzo fajnie jest, pogoda nam dopisała.
11: Dziś w górach Beskidu Sądeckiego może padać deszcz. Mamy też ostrzeżenia przed burzami.
15: Mamy poniedziałek, godzina 10:00. W sumie to już półtorej minuty po. Jak tam jesteś? Po której kawie, Kuba? Przyznaj się.
11: Po żadnej, ja nie pijam kaw.
15: A, ja wypiłam już dwie i zabieram się za trzecią.
11: Ale gdybym pijał, to bym właśnie trzecią, tak dokładnie.
15: Zachęcam serdecznie, ja będę grała. Hity na czasie. Kinga Baryga, cześć.
16: Jutro.

Bebereksa, David Guetta. Tak, wam gramy w Radio SK, to są oczywiście hity na czasie. A my mamy poniedziałek. Ja wiem, że w większości z was jest ciężko, no chyba, że właśnie dzisiaj zaczęliście urlop, no to jest spora różnica, ale spróbujmy dla wszystkich tych, którzy dzisiaj są w pracy, odczarować ten poniedziałek. Dajcie znać, dlaczego jest on dla was tak zwanym fajnym działkiem. Co takiego dobrego się wydarzyło, bądź się wydarzy, co wpływa, że ten dzień na literkę P wcale nie jest taki zły. Piszcie na Messengerze Radia SK, a ja

0: Już za chwilę. Wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie i z nowością od Margaret. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Reklama. Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Sia, Sean Paul w Radio SK. Tych artystów bardzo dobrze znamy. Zaraz wrócimy sobie do tematu, dlaczego poniedziałek może stać się fajnym działkiem. A już teraz, moi drodzy, przyszedł czas na...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Właśnie tak, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my gramy wam nowość od Margaret, która zaczyna kolejny rozdział swojej nadchodzącej płyty i wydała nam kawałek Prima Ballerina. To jest pierwszy singiel, który zapowiada właśnie tą mini płytę Voice. No i tutaj artystka powiedziała, że będzie odkrywać na tej płycie tajemnice swojego głosu. Da nam odkryć te tajemnice właśnie dzięki tej mini płycie. A już teraz gramy wam jej najnowszy numer. Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK.

To jest Radio SK, tak wam właśnie gramy, ale 36,5 minuty po godzinie 10. Ja się pytam, co sprawia, że ten poniedziałek może być fajnym działkiem właśnie dla was? No i dostałam już jedną tutaj wiadomość, nawet więcej niż jedną. Bartosz napisał, że dziś poniedziałek rozpoczął się pięknie, zamiast rowerem pojechał do pracy samochodem i słuchał Radio SK w drodze. No i to jest rzeczywiście bardzo dobra informacja. Mamy jeszcze wiadomość od Julii. Ja mam dzisiaj wolne, rozpoczynam urlop i zaczynam szaleć. Mam nadzieję, że będziesz szalała z głową, Julia. Pozdrawiamy cię serdecznie i oczywiście gramy kolejne hity na czasie. Już za chwilę Taylor Swift i wiele, wiele innych hitów.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Somber. Tak wam gramy w Radio SK 6 minut przed godziną 11. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po godzinie 11 kolejne hity na czasie. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express.

0: i Radio SK.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
10: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje. Jedyne złoty 39 przy zakupie 4 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 za opakowanie.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Zgodnie z zapowiedzią synoptyków przybywa nam chmur nad Przemyślem i regionem. W prognozach mamy też przelotne opady, może też zagrzmieć. Temperatura do 24 stopni. Taura, jeśli jedziecie teraz za czwórką, to uważajcie na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Jarosław. Tam punktowo do 15, oprysk poboczy i hamowanie do 80.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Mam dla Was dwa słowa. Dobra zabawa. A teraz rozszerzę dla Was te słowa i poszukam takich miejsc w Polsce, w których ta zabawa będzie przednia. A zrobię to w ramach SK Summer City. Tomasz Widak, witajcie. Na początek zaglądamy do Stolicy Podkarpacia, bo tam już 8 sierpnia rusza Rokowa Noc. Spoglądam od razu na line-up tej imprezy i powiem Wam, że na miejscu sporo się będzie działo. Na początku scenę przejmą zespoły konkursowe, takie jak Warm Band, Void Spectrum, Liver, Moby Dick i Źrenice. A później przyjdzie czas na prawdziwe rockowe legendy i mocne brzmienia. Na scenie zagra Armia. Będzie też Corruption, Garbolanda i Secesja. Impreza startuje 8 sierpnia na Lisiej Górze w Rzeszowie. Początek o 16. Na koniec zaglądamy jeszcze do Przemyśla, bo tam już w sobotę o 15 na stadionie przy ulicy Sobótki rusza Święto Osiedla Słowackiego. W programie m.in. Mistrzostwa we wbijaniu gwoździ oraz pokazy służb mundurowych.
15: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Jedenasta, SK News, Jakub Krzyżak. Duże utrudnienia na A1 w kierunku Łodzi. Pomiędzy węzłami Włocławek Zachód i Kowal samochód uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Utrudnienia także na dolnośląskim odcinku A4. W okolicach Wrocławia zderzyło się aż 6 samochodów. O szczegółach piszemy na sk.pl, a na stronie znajdziecie też nagrania z miejsca zdarzenia. Niebezpieczne pogodowo godziny przed nami. IMGW wydało ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed burzami dla 10 województw. Na Podkarpaciu wydano alert RCB. Prognozowane są burze, silne opady deszczu, lokalnie grad. Wiatr w porywach osiągnie 80 km na godzinę. Poprawia się za to

0: Sytuacja w północno-zachodniej Polsce.
1: Wszystkie te zgłoszenia dotyczyły usuwania złamanych konarów i gałęzi drzew.
0: Mówił nam Dariusz Szachtę z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Strażacy interweniowali tam 10 razy. Sławko Wincić kończy karierę. W tym roku prowadził finał mundialu pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polscy kibice pamiętają go z sędziowania finału baraży do mundialu, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2.
2: Półtorej minuty po godzinie 11, a my gramy dalej hity na czasie i ja tak sobie myślę, że pogoda może nas nie rozpieszcza, ale my przychodzimy z bardzo wakacyjnym numerem od Alvaro Solera. Sofia, już teraz Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: To jeden z tych numerów, który pobudza jeszcze bardziej niż kawa. Alan Walker i Ava Max, tak wam gramy 18 minut po godzinie 11. A ja pytam się was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Co wpływa na to, że jednak ten dzień na literkę P no jest taki całkiem do przeżycia? I Wiktoria się odezwała. Halo, Wiktoria.
1: Hejka, dla Hejka. Mnie ten poniedziałek jest fajnym poniedziałkiem, bo mam 3 dni wolnego po weekendowym maratonie i idę do pracy dopiero w czwartek.
0: No tak, jak to się mówi, ktoś musi pracować, żeby inni mogli odpoczywać, więc ty, Wiktoria, odpoczywasz, a my za ciebie pracujemy. I gramy hity na czasie, z takimi wracam już za chwilę.
2: Reklama.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Ketchup pudliszki 480 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: 21 minut zostało do godziny 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy poniedziałek, 27 dzień lipca. No jak poniedziałek, no to z tym naszym humorem różnie bywa, ale jest taki ktoś, kto ten humor może nam poprawić. I jest to oczywiście Kamil Nosel, który codziennie rano wkręca was w Radio SK. A może wy nie jesteście zbyt dobrzy w to wkręcanie, no to proszę bardzo, my mamy od tego specjalistów.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedelkra.

0: Krasza.
1: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
4: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Zalia, Tylko kochaj mnie. Idealny do pierwszego tańca, jak sama mówi. Właśnie tak wam gramy w Radio SK. Hity na czasie wracają za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz maturę? Wracasz na studia po przerwie, a może chcesz zmienić kierunek? Studiuj w Rzeszowie i wybierz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.
2: Tu uczę się od praktyków i zdobywam konkretne umiejętności cenione przez pracodawców.
3: Rzeszów to świetne miejsce do studiowania. Niższe koszty życia, a moje stypendium na FSIS pokrywa całe czesne. Do tego studia łączę bez problemu z pracą i mam czas na swoje pasje.
4: Na FSIS studiuję z ludźmi z wielu krajów i uczę się wykorzystywać AI, dlatego czuję, że jestem gotowa na przyszłość.
1: Postaw na studia w Rzeszowie. Aplikuj na fsis.edu.pl do 31 lipca.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
10: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer.

0: Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Do późnego wieczora nad Przemyślem i regionem chmury i przelotne opady. Temperatura do 24 stopni. Od jutra słonecznie i coraz cieplej. Tauran to jeszcze rzut oka na granicę. W Wędlice godzinę na odprawę czekają ciężarówki i autokary, a osobówki dwie. W Korczowej samochody ciężarowe i osobowe stoją jedną, a autobusy cztery.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Minęło południe. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry w USA. Nieoficjalnie ustaliła to polska agencja prasowa. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ropa tanieje, ale kierowcy jeszcze tego nie odczują. Cena ropy Brent spadła o blisko 5% po wstrzymaniu ataków między USA a Iranem. Transport przez strategiczne cieśniny nadal jest jednak ograniczony. Analitycy ostrzegają, że sytuacja może szybko się zmienić, jeśli zawieszenie broni okaże się tylko chwilowe.
5: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki.
4: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. I jeszcze ważna informacja dla użytkowników mObywatela. Do 5 sierpnia trzeba zaktualizować certyfikaty dokumentów w aplikacji. W większości przypadków wystarczy zalogować się do mObywatela. To standardowa aktualizacja, która zapewnia ważność i bezpieczeństwo dokumentów.
6: 1,5 minuty po godzinie 12. A wiesz, Paulinko, że tak się składa, że jeżeli myśli się o urlopie i wakacjach, to wtedy jest się bardziej wydajnym w pracy?
4: To cudownie, bo ja jestem jeszcze przed urlopem, więc zaczynam już o tym myśleć.
6: Tak? No dobrze. To ja też, to razem myślimy i gramy hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Katy Perry, 17 minut po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a ja przychodzę do was z bardzo ważną informacją. W sumie to jest też informacja dla waszych szefów, bo jak się okazuje, jeśli myślimy o wakacjach, przeglądamy sobie oferty wakacyjne i myślimy, planujemy urlop, no to jesteśmy wtedy bardziej produktywni w pracy. Potrafimy zrobić więcej, mamy więcej energii, bo już nasza głowa jest, no może w chmurach to nie jest odpowiednie określenie, bo jednak tutaj jesteśmy w pracy, ale rozluźniamy się, odstresowujemy i możemy wtedy odpisać na kilka maili więcej. Czy to nie jest piękne? Dorzucamy do tego jeszcze hity na czasie i w ogóle praca idzie. Raz, dwa, trzy.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje. Jedyne złoty 39 przy zakupie 4 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 za opakowanie.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: I po reklamie.

Tak wam gramy w Radio SK 37 minut po godzinie 12. Per Jean i Sama to są hity na czasie. Swoją drogą ja mam dla was bardzo, ale to bardzo ważną informację. Moi drodzy, dzisiaj o 23.00 w Rap 20 u Matiego Fuczyło nasz gość specjalny. Gips zawita do studia Radia SK, a na Instagramie eskowym pojawiło się już specjalne okienko. Jeśli wy macie jakieś pytania do Gipsa, no to możecie je tam napisać.

0: napisać. Warto dodać, że on na takie wywiady nieczęsto się zgadza. My to robimy już dzisiaj o 23 w Rap 20. Oczywiście zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pamiętajcie, pytania możecie pisać na Instagramie Radia SK.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Człowiek jest single.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Siget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
7: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.

0: babce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl.

0: 21 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ, producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Jeśli lubicie słoneczne i bardzo ciepłe, typowo letnie dni, to mam dla Was dobre wieści, bo to właśnie przed nami. W prognozach od jutra chwilowa przerwa z deszczem i wyraźny wzrost temperatury. I to na tyle, że od piątku ma być powyżej 30. Ale wcześniej mamy jeszcze poniedziałek, dziś do 24 stopni, no i przelotnie popada, a miejscami zagrzmi.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: SK. SK. Summer.
8: Lato w pełni, a do końca wakacji daleko, a nam zostało jeszcze dużo imprez do zaliczenia i odhaczenia. A o tym, co, gdzie i kiedy, mówimy w SK Summer City. Tomasz Witek, witajcie. Na początek zaglądamy do Rzeszowa, bo tam już 16 sierpnia na Skwerze Kultury rusza kolejne spotkanie z cyklu Muzyka Świata. Tym razem uczestnicy wybiorą się w muzyczną podróż do Australii. W planie rodzinne warsztaty inspirowane kulturą aborgenów, a później koncert australijskiego artysty Filipa Brackena. Warsztaty startują o 16, koncert godzinę później. I jeszcze na koniec zaglądamy do Arboretum w podprzemyskich Bolestraszycach, bo to właśnie tam już 1 i 2 sierpnia rusza impreza pod hasłem Rycerze w Ogrodzie. To będzie prawdziwa podróż do czasów średniowiecza. Na uczestników czeka otwarty obóz rycerski, pokazy dawnych rzemiosł, tor łuczniczy, średniowieczne gry i zabawy oraz prezentację uzbrojenia rycerskiego.
7: Eska.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Zbliża się 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od dobrych informacji po wypadkach podczas rajdu Polski. Stan zdrowia obu zawodników jest dobry. Do wypadków doszło w sobotę i w niedzielę podczas rajdowej rywalizacji. Obaj zawodnicy trafili do szpitala w katowickim Ochojcu, mówi jego rzeczniczka Jolanta Wołkowicz.
11: Obaj pacjenci przeszli zabiegi operacyjne.
10: A decyzje dotyczące dalszego leczenia zawodników zapadną po konsultacjach specjalistycznych. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Nowa konstrukcja przywróciła przejazd krajowy 40 i połączyła dwie części miasta.
12: To ma być most odporny na największą nawet powódź.
10: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślał, że przy projektowaniu wyciągnięto wnioski z powodzi. Iga Świątek ósma w najnowszym rankingu tenisistek. Na czele zestawienia wciąż pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Z Polek awans zanotowały Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Spadła za to Magda Linet, która jest teraz 65. rakietą świata.
13: Minuta po godzinie 13, a my gramy kolejne hity na czasie i za chwilę będzie Enrique Iglesias, a on bardzo mocno kojarzy się z wakacjami i nawet jeśli siedzicie w biurze, to siedzenie może być przyjemne właśnie dzięki takim hitom na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: i nie mówcie, że to nie jest dobry numer, żeby sobie tak nóżką potuptać pod biurkiem, na przykład siedząc w pracy w biurze. 13:18 na zegarkach jest, mamy poniedziałek, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą znalazłam bardzo ciekawą informację. Okazuje się, że Polska jest najczęściej wybierana na urlop. Okazuje się też, że ponad połowa Polaków planuje wakacje w kraju. No tylko w sumie 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. I w sumie patrząc na to, jakie mamy ceny na przykład gofrów nad morzem, to rzeczywiście można się u nas poczuć jak na przykład w Chorwacji czy we Włoszech. Radio SK. A my gramy dalej, hity na czasie, już za chwilę kolejne takie się jawią.
1: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w

0: atrakcje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Shakira i Loka, 36,5 minuty po godzinie 13. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Odezwała się do nas Ewa, że pozdrawia wszystkich pracujących, którzy pakują towary, pracują na maszynach, obrabiarkach, sprzedają w sklepach. Pozdrawiamy również i mamy nadzieję, że te nasze hity na czasie poprawiają wam nastrój i pozwalają jakoś w tej pracy przetrwać. No to co, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Selena Gomez, ale także Gibbs, który, przypominam, pojawi się dzisiaj o 23:00 w Rap 20 u Matiego Fuczyło, więc bądźcie z nami. Zaglądajcie też na Messengera, to znaczy na Instagrama Radia SK, bo tam możecie cały czas zadawać pytania, które później Mati wykorzysta i zadaje Gipsowi.
1: Reklama. Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Śmietana strzebowniska 18%, 380 gramów. Tylko 4,99 za sztukę. Kiełbasa od chłopa Habura. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: I po reklamie.

0: Topic Becky G, sorry papi. Tak wam gramy w Radio SK dosłownie 5 minut przed godziną 14. Po 14 nie dość o 14. Najnowsze informacje z kraju i ze świata. Będą hity na czasie i będziecie wrzucać na luz, a to wszystko z Michałem Hanczakiem. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
15: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Prognoza na kolejne godziny mamy pochmurności nad Przemyślem i regionem, do tego przelotne opady. W trakcie burz mogą być one chwilami intensywne. Pogodniej bez deszczu, dopiero nocą i potem w kolejnych dniach. Dziś i jutro maks to 24 stopnie, w środę 26, w czwartek 28, a od piątku powyżej 30. Przecież zapowiada się też weekend.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: SK. SK.
7: Krzysztof Pomorski. Tym razem przenosimy się niedaleko Przemyśla, a dokładnie do Bolestraszy, bo chcę wam powiedzieć o tym, że w tamtejszym arboretum już w nadchodzący weekend odbędzie się impreza pod hasłem Rycerze w ogrodzie. Zapowiada się prawdziwa podróż do czasów średniowiecza. W planie mnóstwo atrakcji, m.in. otwarty obóz rycerski, pokazy dawnych rzemiosł, tor łuczniczy, średniowieczne gry i zabawy oraz prezentacje rycerskiego życia i uzbrojenia. Będą też pokazy walk i opowieści o dawnych zamkach. Ta rycerska impreza niebawem, a ta, o której teraz wam opowiem, dopiero za nieco ponad miesiąc. Ale jeśli lubicie jazdę na rolkach i chcecie pośmigać się w tłumie kilkuset rolkarzy, to zanotujcie sobie w kalendarzu piątek i 11 dzień września. Właśnie wtedy w Rzeszowie odbędzie się kolejny w tym roku night skating, czyli taka sympatyczna, nocno-rolkowa przejażdżka ulicami miasta. Rozpocznie ona pełen sportowych atrakcji weekend w ramach Narodowego Dnia Sportu.
8: SK. SK. SK.
9: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek Berlin. Burmistrz miasta potwierdziła, że kobieta, która zginęła w sobotnim ataku podczas Parady Równości, była obywatelką Polski. Według niemieckich mediów miała 65 lat. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii. Mają pomóc w walce z falą pożarów, lasów i traw, mówi Łukasz Wroblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
11: Warunki, z którymi będą mierzyć się nasi strażacy, są bardzo wymagające. Wysokie temperatury, zupełnie inna specyfika terenu, inna roślinność.
10: A z Warmii i Mazur wyjedzie 35 strażaków. Historyczny sukces Gdyni, modernistyczne śródmieście miasta, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To efekt ponad dekady starań.
12: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
10: Powiedziała SC Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

0: Wrocławska.
1: Wczoraj pojawił się na Łódź Summer Festivalu jako dziadzio na fidę i częstował lodami. Dzisiaj jako kłebo na fidę poczęstuje bubble tea na dobry początek wspólnego popołudnia. Tu Hanczak, witajcie. Bubble tea już serwujemy z Darią Zawiałów, oczywiście. 2 po 14.

z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

0: Mam nadzieję, że dla was to już też jest lepsza część dnia, kiedy jesteście bliżej końca pracy albo już po pracy, a nie bliżej jej początku. David Guetta, Loki, Stick Figure i Run Run River za nami. Przed nami Alan Walker i Mick, a tymczasem dla pracowników, gorzej dla pracodawców, całkiem niezła wiadomość, bo według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czas dojazdu do pracy to już jest czas pracy i powinien się w ten czas pracy wliczać. Jest oczywiście pewna gwiazdka i małym druczkiem dopisek, jak zawsze w takich sprawach. Chodzi o to, że jeżeli pracodawca organizuje swoim pracownikom taki właśnie zorganizowany transport do pracy, czyli na przykład o określonej godzinie w określonym miejscu podstawia busa i oni potem jadą do swojej pracy i nie mogą wykonywać swoich prywatnych jakichś spraw i innych tam zobowiązań, to już wtedy to powinno się liczyć do czasu pracy. Tak samo jest z powrotem. Bardzo jestem ciekawy, czy polskie firmy zaczną tak liczyć ten właśnie dojazd jako część etatu. Na razie jednak mam nadzieję, że przy poniedziałku żaden szef nikomu ze swoich pracowników, żadnemu ze swoich pracowników nie zrobił po prostu jakiejś jazdy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
13: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
16: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
17: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.

0: 00, godzina 20.00 i godzina 20.00.
1: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
2: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
1: Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: Dobra, ja wiem, że dzisiaj lato trochę koślawe w wielu częściach naszego kraju, ale w Radiu SK zawsze dużo słońca w hitach na czasie. To Summer od Calvina Harrisa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I zawsze mamy dla was dużo nowości, czas na jedną z nich, chociaż tak naprawdę ten kawałek oparty jest na hicie, który jest starszy ode mnie, bo powstał w 79 roku i nosił tytuł Ring My Bell. Bardzo fajna wokalistka śpiewała, Anita Ward, ten kawałek, a taki raper z Wielkiej Brytanii, Age, postanowił wskrzesić tę piosenkę, dodać coś od siebie. No i czy mamy do czynienia z bangerem na drugą połowę tego lata?

0: Na eskowym zegarku 14.38 w głośnikach przed chwilą Stereo Love, a za kilka chwil Dawid Podsiadło i Sezon. Trwa w najlepsze sezon na letnie festiwale. Jak Eska to hity na czasie, jak lato to festiwale. Jak to połączymy, to oczywiście, że Radio Eska jest wszędzie tam, gdzie są najlepsze koncerty. Byliśmy na Łódź Summer Festiwalu, ale przecież nie ograniczajmy się tylko do Polski. W sierpniu będziemy w Budapeszcie na festiwalu Siget, a tam m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Sombre, Florence and the Machine, jeszcze wielu, wielu innych artystów. I wy też tam możecie być razem z nami, fundujemy wam karnet i do tego jeszcze miejsce na pole namiotowym i kasę na wydatki, bo wiadomo, że na festiwalu to kasa się rozchodzi w każdą stronę bardzo szybko. Zgłaszajcie się przez naszą apkę na smartfony jeszcze dzisiaj po południu i to już po 15 do kogoś z was zadzwonię i komuś takie nagrody wręczę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: pewnie jeszcze nie raz zaśpiewa na naszej antenie Sanach jej nowy hit ITP i TD tuż przed godziną 15. A jeżeli ktoś dzisiaj trochę czuje się ospały po weekendzie, który na przykład go zmęczył, albo po prostu od tej pogody, którą mamy, to spokojnie po godzinie 15 w myśl zasady mojej najpierw kawa, potem sprawa, będzie espresso. Zaśpiewa Sabrina Carpenter.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje. Jedyne złoty 39 przy zakupie 4 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 za opakowanie.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki.
9: Załogę z 17-letnim doświadczeniem.
8: Oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
10: Masz maturę? Wracasz na studia po przerwie, a może chcesz zmienić kierunek? Studiuj w Rzeszowie i wybierz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.
11: Tu uczę się od praktyków i zdobywam konkretne umiejętności cenione przez pracodawców.
12: Rzeszów to świetne miejsce do studiowania. Niższe koszty życia, a moje stypendium na FSIS pokrywa całe czesne. Do tego studia łączę bez problemu z pracą i mam czas na swoje pasje.
13: Na FSIS studiuję z ludźmi z wielu krajów i uczę się wykorzystywać AI, dlatego czuję, że jestem gotowa na przyszłość.
10: Postaw na studia w Rzeszowie. Aplikuj na fsis.edu.pl do 31 lipca.
14: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Gotowi na powrót prawdziwie wakacyjnej temperatury? Jeśli tak, to od razu dodam, że słonecznie i cieplej od jutra, bo wcześniej jeszcze poniedziałkowe popołudnie z lokalnymi burzami i chwilami intensywnymi opadami deszczu. Dziś i jutro maks to 24 stopnie. Im bliżej weekendu, tym bliżej 30. A na ulicach Przemyśla wzmożone lub więcej cierpliwości.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry trafi na biurko sekretarza stanu USA. Polskie władze wysyłają do Stanów Zjednoczonych wniosek o wydanie byłego ministra sprawiedliwości. Dokumenty trafią do ambasady w Waszyngtonie, a następnie do Marco Rubio. Sprawę przeanalizuje też Departament Sprawiedliwości USA. Dwie osoby zatrzymane po postrzeleniu mężczyzny w koszulówce koło Płocka. Kobieta i mężczyzna mieli oddać strzał z samochodu, a następnie odjechać.
21: Miejsce zamieszkania zatrzymanych policjanci ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni, w tym broń pneumatyczną, z której prawdopodobnie padł strzał.
20: Powiedziała nam Monika Jakubowska z policji w Płocku, a postrzelony 41-latek opuścił już szpital. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. W całej Polsce potrzeba ponad 6 tysięcy osób. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych, w tym 60 w samym Rzeszowie. Zgłaszać można się przez cały czas, także podczas wakacyjnego wyjazdu.
22: Ten cały proces

0: spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisanie umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji.
1: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie.
2: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
2: Radio RSK.
4: Dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy już zamknęli za sobą drzwi w pracy i na przykład otworzyli drzwi od samochodu i teraz z nami wracają. Wrzucamy razem na luz. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 15. Teraz Shakira, ale za kilka chwil Sabrina Carpenter, a potem kogoś wyślę na Siget do Budapesztu. Szczegóły w naszej mobilnej apce.

0: Znam takich, którym w poniedziałek nastrój poprawiłby ketchup, który zalałby frytki na przykład. Dużą ilość frytek. Last Ketchup, The Ketchup Song na antenie Radia SK. Oczywiście hit zawsze na czasie. No i są też tacy, którzy w poniedziałek mają wszystko w ketchupie, ponieważ mają wolne, tak jak Sandra. Cześć Sandra. Humor chyba dobry, co?
1: Cześć, no bardzo.

0: wiem, że Las Ketchup swoją drogą, ale ty masz takiego artystę, który wyjątkowo ważny jest w twoim życiu.
1: Tak, jest nim Sombr.
0: A dlaczego jest taki ważny? Oprócz tego, że po prostu robi świetne piosenki, no.
1: W tamtym roku, po 16 latach, zeszłam się z miłością z gimnazjum i ta jego piosenka towarzyszyła mi w tym okresie.
0: Okej, okay. A zdradzisz, który hit? Bo jestem bardzo ciekawy, pamiętasz?
1: 12 to 12.
0: Okej, okay. No pięknie, że też weszłaś drugi raz do tej samej rzeki. No ale dobra, po latach to może jest zupełnie inna rzeka. Słuchaj, no
1: dokładnie.
0: Sombr będzie gwiazdą w festiwalu Sziget w Budapeszcie w sierpniu. Od 11 do 15 sierpnia ten festiwal się będzie odbywał. I wiesz co, no podwójny karnet na Sziget dla ciebie. No co ja mam więcej powiedzieć? Znaczy mogę więcej powiedzieć, bo mogę jeszcze ci powiedzieć, że będziesz też miała miejsce na polu namiotowym. No i oczywiście 2000 kieszonkowego na wydatki różnego typu.
1: O matko, ale się cieszę.
0: Pojedziesz z tym chłopakiem czy z kimś innym?
1: Tak, z Karolem.
0: Wszystko się zgadza. A Sombr jeszcze na pewno w tej godzinie się pojawi. Zagram jeden z jego hitów, ten najnowszy, dobra? Przed godziną 16.
1: Świetnie.
0: Was zapraszam do naszej mobilnej apki. Zgłaszajcie się, bo właśnie rozpoczęliśmy rozdawanie takich wylotów na Sziget Festival w Budapeszcie. I będziemy was tam wysyłać przez dwa najbliższe tygodnie.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: Laboratorium Elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service. Telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: nieco ponad tydzień z koncertem w Warszawie, ale u nas za chwilę Blinding Lights.
1: Radio SK. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
11: I po reklamie.

0: My Body Isn't Ready. Nowy hit Sombra na antenie Radia SK. Ten pan wystąpi już niebawem na festiwalu Siget w Budapeszcie.
1: Matko, ale się cieszę.
0: Tak, właśnie kilkanaście minut temu zareagowała Sandra, nasza słuchaczka, która jako pierwsza dowiedziała się, że na Siget jedzie. Z karnetami od Radia SK, z polem namiotowym, które od nas tam ma zapewnione i jeszcze do tego ma 2000 na wydatki, żeby sobie spokojnie tam dojechać i jeszcze coś dobrego zjeść. Może jakiegoś lawasza. No i jeżeli wy byście chcieli pójść w ślad Sandry, naszej słuchaczki...
1: Matko, ale się cieszę!
0: To możecie zgłosić się w naszej apce do tej właśnie zabawy, bo jutro znowu kogoś z was wyślemy na festiwal Siget. Tam nie tylko Sombr, tam m.in. jeszcze Zara Larsson i wielu innych artystów, których doskonale znacie z anteny Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,90

0: kreskę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Masz maturę? Wracasz na studia po przerwie, a może chcesz zmienić kierunek? Studiuj w Rzeszowie i wybierz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.
2: Tu uczę się od praktyków i zdobywam konkretne umiejętności cenione przez pracodawców.
3: Rzeszów to świetne miejsce do studiowania. Niższe koszty życia, a moje stypendium na FSIS pokrywa całe czesne. Do tego studia łączę bez problemu z pracą i mam czas na swoje pasje.
4: Na FSIS studiuję z ludźmi z wielu krajów i uczę się wykorzystywać AI. Dlatego czuję, że jestem gotowa na przyszłość.
1: Postaw na studia w Rzeszowie. Aplikuj na fsis.edu.pl do 31 lipca.
5: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
6: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
7: Że w sierpniu, tak. Okay.
6: Zapraszamy. 14, 15, 16, dobrze. Majdan.
7: Stacja kolejki wąskotorowej.
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Anioł.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Mebli w stale niskich cenach. Marchew.
1: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I mnie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Po południowych ulicach Przemyśla nieco wzmożony ruch, ciaśniej może być jeszcze m.in. na Jagiellońskiej, Mickiewicza i Słowackiego, czyli na dojeździe do placu na Bramie, ale też na 3 Maja, Grunwaldzkiej i Piłsudskiego. Do późnego wieczora może zagrzmieć i popadać. Od jutra za to słoneczniej, z każdym dniem coraz cieplej.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 7-latek w ciężkim stanie po wypadku w łódzkim aquaparku. U

0: Podkarpaciem. Silny wiatr, ulewy i grad uszkodziły dachy oraz powaliły drzewa. W Powiślu Dąbrowskim strażacy zabezpieczają uszkodzone budynki. Na Podkarpaciu z kolei strażacy interweniowali już ponad 70 razy, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
1: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych.
0: A synoptycy ostrzegają, że burzowa pogoda jeszcze się nie skończy. Po chłodniejszym początku tygodnia temperatura znów przekroczy 30 stopni, a wraz z gorącym powietrzem lokalnie mogą pojawić się gwałtowne burze. Liczył się przede wszystkim psi nos. W Lubuskiem odbyły się zawody noseworkowy zawrót głowy.
2: To jest trudne. Nosework wymaga dużej obserwacji psa i przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje i iść za psem.
0: A czworonogi razem z przewodnikami rywalizowały w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
3: Wrzuć na luz.
4: No akurat w Estę mamy nosa do hitów i na pewno trochę tych nowości się pojawi w tej godzinie, chociażby Sad Girls od Bebe Rexha i Davida Guetty na początek, Wiktor Waligura i 4 pory roku. Czas wyjść z pracy, już 2 po 16. Wrzućmy razem na luz. Tu Hanczak. Dzień dobry.

Telefony do kontroli. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls na antenie Radia SK właśnie. 17 minut po 16, a ja rzeczywiście chciałbym zajrzeć do waszych smartfonów, a konkretnie do galerii zdjęć w waszych smartfonach, jeżeli mi na to pozwolicie. Jestem ciekawy, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii, albo filmik, albo screenshot. Dowiem się, co u was się dzisiaj wydarzyło. W radiu trzeba opowiadać, więc nie wysyłajcie mi zdjęć. Wystarczy, że naciśnięcie mikrofonik i nagracie głosówkę na Messengerze Radia SK i opowiecie po prostu o tym, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszej galerii. Ja mam sporo zdjęć akurat z weekendu, z biegu Powstania Warszawskiego, który się odbył w weekend w Warszawie. Magiczny bieg, mnóstwo biegaczy na ulicach, ale mam zdjęcie takiego transparentu. Pewna pani dopingowała swojego partnera hasłem: biegnij, jakby właśnie ogłosili wcześniejsze wyjście.

Zaczniecie mikrofonik i nagracie głosówkę na Messengerze Radia SK i opowiecie po prostu o tym, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszej galerii. Ja mam sporo zdjęć akurat z weekendu, z biegu Powstania Warszawskiego, który się odbył w weekend w Warszawie. Magiczny bieg, mnóstwo biegaczy na ulicach, ale mam zdjęcie takiego transparentu. Pewna pani dopingowała swojego partnera hasłem: biegnij, jakby właśnie ogłosili wcześniejsze wyjście.

0: mógł wybiec. I jeżeli macie zabiegany poniedziałek, to ja wam tak naprawdę życzę, żeby jedyny bieg to był ten do wyjścia. Temper City Self-Aware po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Ketchup pudliszki 480 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny. To będzie ostatnia reklama.
6: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.

0: macie jeszcze sporo czasu, albo jesteście już po urlopie, co gorsza, to dzięki Radiu SK można się poczuć wakacyjnie, bo gramy Summer Jam na przykład, The Underdog Project na naszej antenie, 24 minuty do 17, a tymczasem ja zerkam do waszych smartfonów, bo mogę zerknąć, co nowego pojawiło się w waszej galerii. Co przedstawia najnowsze zdjęcie, albo filmik, albo screenshot w waszym telefonie? Martyna nagrała głosówkę w tym temacie na Messengerze Eski. Dzień dobry.
1: No dzień dobry.
0: Witam.
1: Moje ostatnie zdjęcie to screenshot naszego narodowego w Warszawie, ponieważ iż gdyż przylatuję do Polski i zamierzam zabrać mamę na tak naprawdę pierwszy jej koncert duży w życiu. To raz, a dwa, nawet z Gdańska do Warszawy polecimy samolotem, bo mama też nigdy nie leciała. Czas ją w końcu włożyć do tej puszki i zobaczyć, czy da radę.
0: Pewnie, że da radę, ale to będzie fajna przygoda. Trzymam bardzo mocno kciuki, żeby wrażenia były fantastyczne i żeby tam turbulencji żadnych nie było po drodze. Ani w locie, ani przed koncertem. No to jeszcze Malina w takim razie. Zajrzyjmy do twojego telefonu. Halo?
2: U mnie ostatnie, co znajduje się w galerii, to nagranie. Krótki filmik, na którym mój prawie 7-miesięczny syn mówi swoje pierwsze słowo mama.
0: Ale piękna pamiątka. Ale słodko. Chociaż tak sobie myślę, że z każdym kolejnym miesiącem tych słów będzie przybywać i za jakiś czas będziesz mogła nagrać rolkę, gdzie twój syn Mikołaj mówi: mama, zrób mi blika.
3: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówię, jest
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i ZOMB, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w dyskowej apce i
5: jedź na Siget z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwy

0: połowa sierpnia. Stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsso, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym

0: Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: pracy do 17, to 5 ostatnich minut zostało i za chwilę będziecie mogli wyjść w rytmie hitu Passenger od Alexa Warrena, który gramy w Esce. Passenger, czyli pasażer, no można być pasażerem, a można być kierowcą, to już sami musicie ustalić ze swoją ekipą naszego eskowego kampera, kierowcą bądź pasażerem, bo Eska dowozi kampera przez całe wakacje i już w ten czwartek znowu do kogoś z was trafią kluczyki i kamper zatankowany na cały weekend, przedłużony, będzie można pojechać dokąd tylko będziecie chcieli. Zgłoszenia w naszej mobilnej apce.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, właściciele BMW! Od teraz serwis twojego BMW stał się tańszy niż kawa. Od lipca w BMW Serwis Auto Premium Rzeszów wymienisz olej wraz z filtrem tylko za 1 zł, bez ukrytych kosztów. Akcja obejmuje BMW do 1 roku, o maksymalnym przebiegu do 15 tysięcy km. Promocja jest dostępna przez ograniczony czas, dlatego nie odkładaj wizyty na później. Twój autoryzowany serwis BMW Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Prognozę dla Przemyśla i Region mamy pogodną noc. Do tego czasu

0: może jednak popadać, miejscami mocniej. Wieczorem 18 stopni, wspomnianą nocą 14, a jutro słonecznie i 24. Wtorek rozpocznie nam powrót wakacyjnej aury, bo w środę już 26, w czwartek 28, od piątku powyżej 30.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Chcielibyście się wybrać na jakąś fajną letnią imprezkę? Jeśli tak, to zaraz wam coś wymyślę. Tomasz Witek, witajcie w SK Summer City. Dobra imprezka będzie z całą pewnością w Krzemienicy koło Łańcuta. Tam już 2 sierpnia, no czyli w najbliższą niedzielę, rusza bieg patriotyczny pod hasłem Hołd im oddajmy. Na uczestników czekają, podobnie jak w zeszłym roku, dwa dystanse, czyli piątka i dziesiątka. Poza biegami zaplanowano też plenerowe koncerty, spotkanie z Łukaszem Różańskim, no i coś dla prawdziwych twardzieli, czyli zawody Strongman.
3: Każdy będzie mógł spróbować swoich sił, czy też czy też w martwym ciągu, czy w trójboju siłowym.
2: To był Wojtek Peszko, organizator eventu. Pamiętajcie, impreza rusza w niedzielę przy Zespole Szkół w Krzemienicy koło Łańcuta. Na koniec przenosimy się jeszcze do Przemyśla, bo tam już w sobotę rusza kolejny spacer z przewodnikiem PTTK, tym razem pod hasłem Podziemny Przemyśl, początek o 12.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polski konsul zapewni wsparcie rodzinie ofiary zamachu w Berlinie. Jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego ataku była 65-letnia Polka. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
5: A według niemieckich mediów ranna została także córka zabitej Polki. W ataku obrażenia odniosło łącznie 29 osób. Sprawca zginął podczas policyjnej obławy. Wielkopolscy strażacy ruszają do Hiszpanii. 18 ratowników pomoże w walce z pożarami lasów. Wylot polskiej grupy zaplanowano na czwartek. Łódź Summer Festival dobiegł końca. Na Błoniach trwa rozbiórka festiwalowego miasteczka i wielkie sprzątanie po 3-dniowej imprezie. Goście, którzy przyjechali z całej Polski, wracają już do domów. Z jakimi wrażeniami? To sprawdzała Ela Piotrowska.
7: Po 3 dniach intensywnej zabawy w końcu do siebie odpocząć.
8: Mega się tu bawiłyśmy.
9: Atmosfera była super. Ci artyści, Mata, BDOS, te efekty pod sceną i te strefy wszystkie.
5: A przez 3 dni na 2 scenach Łódź Summer Festival wystąpiło ponad 20 gwiazd z Polski i ze świata.
4: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz.
4: W Radiu SK.
10: SK.
11: Ale było. To jeśli chodzi o Łódź Summer Festival, sporo relacji, oczywiście

0: nerwy, to...
1: Wakacyjny banger od Łajciora i spółki. Bardzo proszę, to coś na antenie Radia SK, 19 minut po godzinie 17. To coś, co mnie dzisiaj interesuje po południu, to wasze smartfony. No konkretnie to, co macie w galeriach. Oczywiście sami decydujecie, czy chcecie mi opowiedzieć o tym, czy nie, bo opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, a ja przy okazji się dowiaduję i wszyscy słuchacze też, co się u was dzieje w poniedziałek. Natalia?
2: No dzień dobry, moje ostatnie...
1: A, dzień dobry, ta pani już była, tu miała być Natalia.
2: No dzień...
1: O, czekajcie, czekajcie, poniedziałek, wszystkie dźwięki, tutaj się głosówki poplątały. O, teraz.
3: Moje ostatnie zdjęcie wykonane to było wczoraj i to jest Luna, mój nowy kotek, który ma 8 tygodni i jest przesłodka. Zdjęcie przedstawia, jak zrobiła salto i dosłownie uchwyciłam to salto, które zrobiła. No świetna jest Luna, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiamy Lunę, podejrzewam, że w najbliższym czasie cała galeria w twoim smartfonie to będą zdjęcia Luny. U Grześka z kolei też taki zwierzęcy content, można powiedzieć.
4: U mnie ostatnim zdjęciem w galerii jest zdjęcie kleszcza.
1: Mam nadzieję, że oprócz zdjęcia nastąpiło też odpowiednie wyjęcie kleszcza.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
8: I pory...

0: trochę rytmów latino zawsze spoko latem, prawda? Juanes i La Camisa Negra na antenie Radia SK. Są wakacje, wrzucacie na luz z Eską, Hanczak z tej strony. Bardzo się cieszę, że nawet na urlopach z wami jesteśmy. Na przykład mam taką głosówkę od naszego słuchacza, który postanowił pochwalić się najnowszym zdjęciem w swoim smartfonie.
1: Siema SK, Sebastian z tej strony. Ostatnie zdjęcie z mojej galerii to jestem ja z moją narzeczoną na ławeczce słynnej w Jeruzalu. Tak zwanym ranczu.
0: O, proszę bardzo, czyli wycieczka śladami serialu. Dla fanów serialu Rancho mam dobrą informację, bo nasza dziennikarka Ela Piotrowska prowadzi taki podcast, gdzie zdradza różne zakulisowe ciekawostki, więc szukajcie w sieci koniecznie. No a Sebastian bardzo ładnie powiedział w tej głosówce o tym, gdzie jest i co zdjęcie przedstawia, więc chyba mamrota nie było.
2: Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są co

0: 6 minut zostało nam do godziny 18. DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, między innymi w tym hicie. Wcześniej jednak ostatni dzień lata wam zagrałem, czyli hit od Gibbsa i Ego. Gibbs dzisiaj wieczorem wpadnie do Eski. On bardzo rzadko udziela się medialnie, więc warto być z nami dzisiaj wieczorem po 23, kiedy to Mati Fuczyło zagra wam rap 20, no i Gibbsa ugości i pewnie wypyta o różne rzeczy. Wcześniej Mati zagra wam wakacyjną imprezkę, to już za chwilę, a my usłyszymy się jutro po 10. Michał Hanczak, dobrego wieczoru.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
2: Masz maturę? Wracasz na studia po przerwie, a może chcesz zmienić kierunek? Studiuj w Rzeszowie i wybierz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.
3: Tu uczę się od praktyków i zdobywam konkretne umiejętności cenione przez pracodawców.
4: Rzeszów to świetne miejsce do studiowania. Niższe koszty życia, a moje stypendium na FSIS pokrywa całe czesne. Do tego studia łączę bez problemu z pracą i mam czas na swoje pasje.
5: Na FSIS studiuję z ludźmi z wielu krajów i uczę się wykorzystywać AI, dlatego czuję, że jestem gotowa na przyszłość.
2: Postaw na studia w Rzeszowie. Aplikuj na fsis.edu.pl do 31 lipca.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
10: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
11: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
14: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
15: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze.

0: komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Do około 20 synoptycy nie wykluczają jeszcze przelotnych opadów, ale na potem obiecują już pogodną noc z temperaturą do 14 stopni, a od jutra do co najmniej piątkowego popołudnia bez deszczu i coraz cieplej. Wtorkowo wprawdzie tylko 24 stopnie, ale potem w środę już 26, w czwartek 28, a w piątku 33.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Eska. Eska.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wystarczy odpalić Eskę i od razu wiecie, gdzie jest dobra imprezka. Ta poniedziałkowa w Radiu Eska startuje za chwilę, a w piątek ciekawie będzie w Ostródzie. Tam będzie można się pośmiać. Przed nami polska noc kabaretowa. Na scenie pojawią się najpopularniejsze polskie ekipy komików, m.in. Smile, Nowaki czy Moralnego Niepokoju. A teraz rapowa propozycja na drugą połowę sierpnia. To będzie naprawdę grube zakończenie lata. Przed nami Opole Rap Scena. Zagra m.in. White, Young Leosia, Kazbałagane czy Fukaj. To 22 sierpnia w Opolu. Warszawa też będzie miała propozycję na pożegnanie wakacji. To Hype Summer Festival, na którym wystąpią prawdziwe legendy. Tam będą królowały klimaty z początku lat 2000. Zagra na przykład Morandi, producent znany z hitu Save Me, ale też rumuński Akcent, Lucenzo czy Ozon, autorzy Numa Numa Jej.
4: Eska.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Lekarze walczą o życie ośmiolatka po wypadku w łódzkim akwaparku. Chłopiec z półkolonii znalazł się pod wodą w basenie. Po reanimacji trafił do szpitala.
8: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
7: Przekazał Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Nawałnice nad Polską strażacy interweniowali już około 400 razy. Wiatr łamał drzewa, uszkadzał dachy i zalewał posesję. Najwięcej zgłoszeń jest z Podkarpacia, Małopolski i Świętokrzyskiego. IMGW utrzymuje ostrzeżenia burzowe na wschodzie kraju.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
6: SK Sport News.
7: Dziesiątoletni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice. Pierwszy gwizdek o 19:00. A polscy siatkarze zagrają o półfinał Ligi Narodów. W ćwierćfinale zmierzą się z Ukrainą. Spotkanie odbędzie się w czwartek o 13:30 polskiego czasu.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Dzisiaj
11: imprezka.
10: Ja się pospieszyłem.
11: Imprezka.
10: A się pospieszyłem, bo mamy taki fajny nowy podkład i co, i co. Dzisiaj według kalendarza, słuchajcie, jest Dzień Samotnych, a więc patrząc na to, że jestem tutaj ja, tam jesteście wy, no to my nie świętujemy, ale spoko, znajdziemy jakiś inny powód na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. To co dzisiaj świętujecie wy? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Eski.

0: Lineo to Rudimental i Khalid w Radiu SK. A my zaczynamy imprezkę 10 minut po 18. Dzisiaj, jak już pewnie słyszeliście, wpadnie do mnie Gips. Jeżeli macie do niego jakieś pytania, to zaglądajcie na eskowy Instagram. Tam można je podsyłać, ale wcześniej już ustaliliśmy to, że mamy dzisiaj Dzień Samotnych. Tego nie świętujemy. Co świętujecie dzisiaj wy? Wysyłajcie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Ja tymczasem czytam o tym, co wydarzyło się gdzieś w Polsce. Słuchajcie, ktoś na rowerze wyprzedził radiowóz, bo jechał ponad 50 km na godzinę. Policja go zatrzymała, no i taki ktoś sobie sukces dzisiaj zaliczył. A wy, co u was? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Jak wspomniałem, mam nagrody i mam hity. Będzie Per Genie sama.
1: To tak a propos tego dnia samotności.

0: Mr. Know-It-All to Teddy Swims w imprezce. I tak, mamy poniedziałek, ale mamy też wakacje. No prawie się zeruje. Gdyby jeszcze tylko każdy teraz miał urlop, jak za czasów wakacji w szkole, co? Ale nie o tym teraz. Dostałem nagranie od Ani.
1: Cześć, Mati.
0: No cześć.
1: A może zmienimy dzień samotności na dzień samodzielnych?
0: O!
1: A jeśli chodzi o pytanie, co u mnie? Właśnie dryluję 10 kilo wiśni. A co z nich zrobię? Zgadnij.
0: No konfitury oczywiście i dżemy. No bo co innego?

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret i później ci opowiem. Czy ktoś po poniedziałku już potrzebuje wsparcia? To ja przybywam z wakacjami. Słuchajcie, wiem, czego szukają Polacy na wakacjach właśnie. Było specjalne badanie barometru Providenta i uwaga, szukamy ciszy i spokoju. Nie zależy nam na tym, dokąd pojedziemy, ma być cisza i spokój. I wiecie, ja mam wrażenie, że to jest trochę jak szukanie końca tęczy. No, bardzo trudne.
1: Myślę pozytywnie. Lekarz kazał mi

0: Oju. Nie zależy nam na tym, dokąd pojedziemy, ma być cisza i spokój. I wiecie, ja mam wrażenie, że to jest trochę jak szukanie końca tęczy. No, bardzo trudne.
1: Myślę pozytywnie. Lekarz kazał mi

0: po niego weskowej aplikacji, a wtedy już tylko cisza i spokój.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza. I po reklamie.

Axwell, Bond, Whatever Turns You On. To jest propozycja do gorącej dwudziestki. W piątek sprawdzimy, co tym razem jest najpopularniejszym hitem w Polsce, ale wcześniej sprawdzimy, kto pojedzie do Budapesztu. W apce Radia SK możecie się zgłaszać. W tym tygodniu mamy dla was podwójne karnety na Sziget Festival w Budapeszcie z miejscem na polu namiotowym, a do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego. Haha, brzmi fajnie? No pewnie, że brzmi. A jeszcze fajniejsze są tam koncerty, więc zgłaszajcie się. Za darmo w apce.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, Pani Barbaro! Widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała Pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
13: Quick Service. Laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie

0: PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Hot plota. Plotki, sensacje, komentarze.
2: Quick Service. Laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie

0: diagnostyka komputerowa z wydrukiem, naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych, chip tuning, większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko, to nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377, dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje. Jedyne złoty 39 przy zakupie 4 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 za opakowanie.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Oskar Cymes zapowiedział nowy singiel. Artysta wczoraj obchodził urodziny i z tej właśnie okazji postanowił zrobić prezent swoim fanom. Ogłosił, że w najbliższą środę ukaże się jego nowa piosenka pod tytułem Bez końca. A my ogłaszamy, że Oskar pojutrze wpadnie do Eski i osobiście wam go puści. Za nami Giżycko, a przed nami Ełk. To miasto będzie kolejnym przystankiem naszej letniej trasy koncertowej Eska Music Tour. W najbliższy piątek odbędzie się koncert, w czasie którego wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Tila oraz Tede. Nie zabraknie też imprezy przy najlepszych hitach na czasie i nie trzeba mieć żadnych biletów, wstęp jest wolny. Koncert w Ełku poprowadzi Kamil Nosel, start o 18. A kto lubi klubowe klimaty, ten 21 i 22 sierpnia powinien pojawić się w Iłowej w województwie lubuskim. Tam odbędzie się Park Beats, czyli festiwal muzyki elektronicznej. Zagra legenda klubowych brzmień, czyli Paul Oakenfold, ale nie zabraknie też innych DJ-ów i artystów, między innymi Calvi i Remy się pojawią.
7: Impreska.
6: Dostałem przed chwilą taką głosóweczkę od Patryka.
8: Ktoś na pobudzenie, bo ja już 10 godzin za kółkiem, a jeszcze 7 przede mną.
6: No, specjalnie dla ciebie, Patryk, będzie Martin Garrix, w tej godzinie też Armin van Buuren zagra, no to będziesz mógł poskakać w fotelu. Szerokości wszystkim, Mati Fuczyło, to jest Impreska.
9: Nie rzut

0: 12 minut po 19:00, to jest poniedziałkowa imprezka. Mati Fujiwo, cześć. Natasza Bedingfield, Unwritten za nami. Ja dostaję od was znaki na temat tego, czy ktoś potrzebuje w poniedziałek jakiegoś wsparcia. No i z tego, co widzę, no to wszyscy są dzisiaj bardzo dzielni. Janusz się nagrał.
1: A cześć, przedtem mówiłeś, co to dzisiaj potrzebujemy przy poniedziałku.
0: Tak jest.
1: Ja to dzisiaj potrzebuję się rozładować sam na sobie. Ostatni dzień urlopu. Jutro trzeba wracać tam, gdzie trzeba, nie ma na to wyjścia. Dziś idealna mikstura, szybka piątka, wręcz prawie że sprinterska. Do tego wasza muzyka. I co tu chcieć więcej? Trzymajcie się, hej.
0: No ładnie, mnie po urlopie to trzeba by było rozładowywać, ale rano z łóżka. A ten jeszcze przed końcem urlopu rozładowuje się sam. To jest zawodnik.

0: To jest imprezka, to Sorry Papi. Ja tak mówię do siebie, gdy znowu trzy razy wcisnę rano przycisk drzemka w telefonie, a potem muszę biegać po mieszkaniu jak opętany. Znacie to? Coś mi mówi, że nie tylko ja tak mam, ale te dwie minuty rano, no to jest jak cała wieczność, prawda? Ale słuchajcie, nie o minutach, a o stopniach teraz, Celsjusza. Ja wiem, że u nas to ostatnio lato tak trochę w kratkę, ale bywają takie dni, gdy naprawdę jest mega gorąco. No i wtedy wszystko jest trudniejsze, między innymi praca, prawda? I okazuje się, że w Japonii mają już na to sposób. Powstały specjalne lodówki na pracowników. Można je zamontować w biurze, no i taki przegrzany pracownik może sobie do takiej lodówki wejść i się schłodzić. Ja chyba nie mam więcej pytań. Muszę ochłonąć.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników.

0: Jak uniknąć takiego losu? Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.

Jeżeli nawet mieliście dzisiaj średni poniedziałek, to z tym chyba jest lepiej, co? Alesso, Nate Smith i I Like It. Wspominałem dzisiaj o tym, że policja zatrzymała rower taki z silnikiem, no bo ktoś na tym rowerze wyprzedził radiowóz w terenie zabudowanym, a to policyjne auto miało wtedy około 50 na liczniku. Wyobrażacie sobie minę policjantów? Mamy Tour de France w domu. A ten pan dzisiaj zajrzy do Rap 20. O 23. Gips, ty masz, słuchajcie, koniecznie.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. A czy dla kogoś z was dzisiaj jest weekend? To znaczy inaczej, czy ktoś się urlopuje tutaj? Polecałbym nie mówić bardzo głośno, bo to grozi zazdrosnymi spojrzeniami. Ale jeżeli chcecie urządzić sobie weekend dowolnego dnia, to wpadajcie do aplikacji Radia SK. My rozdajemy wakacyjne zestawy, czyli głośnik bezprzewodowy i leżak. To nawet w pracy będzie można sobie taki leżak rozłożyć, a jeżeli szef zapyta, to mówcie, że teraz to wy jesteście na urlopie zdalnym. Ale urlopie.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Moving jest Seagate.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Wy

0: Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Eska. Eska.
9: Krzysztof Pomorski. Lato i wakacje to świetny moment, by wyjść z domu, choćby na pogaduchy z sąsiadami. Dobrą ku temu okazją będzie święto osiedla słowackiego w Przemyślu, a to już w najbliższą sobotę.
10: Rozpoczniemy od kolejnej edycji Misio Kids Run. Choć zapisy na bieg są już zamknięte, wszystkie chętne dzieci będą mogły pokonać trasę po zakończeniu oficjalnego biegu.
9: Mówi Piotr Krygowski.
10: Na uczestników czekać będą również dmuchańce, kolorowy pociąg, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, konkursy i gry oraz pokazy służb mundurowych. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pikulicach. Wieczorem odbędą się kolejne mistrzostwa wbijania gwoździ, a od godziny 19 do wspólnej zabawy zaprosi DJ.
9: To już w sobotę, 1 sierpnia od 15 do 1 w nocy. Na stadionie przy ulicy Sobótki w Przemyślu.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Za kilka chwil w imprezie Somber i jego hity 12 to 12, który z pewnością na żywo będzie można usłyszeć w Budapeszcie. Zbliża się Sziget, czyli festiwal, który odbywa się w węgierskiej stolicy. I uwaga, na który możemy Was wysłać. Oprócz Somber w line-upie tej imprezy są też m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine czy Louis Capaldi. A my mamy dla Was karnety na cały festiwal z noclegiem na polu namiotowym, a do tego kasę na festiwalowe wydatki. Zgłaszajcie się przez naszą apkę i słuchajcie uważnie Eski przez cały dzień, a Sziget w Budapeszcie potrwa od 11 do 15 sierpnia. Tydzień temu rządzili Malik Montana i Kizo, a kto dzisiaj znajdzie się na szczycie rap 20? O 23 zaczynamy odliczanie Waszych ulubionych rapowych kawałków, a dzisiaj z nami gość. Do studia wpadnie Gips, który opowie m.in. o swoich najnowszych hitach Ty masz, czy Ostatni dzień lata. No to zapraszam. Właśnie się dowiedziałem, że jutro jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Ja bardzo się utożsamiam. Teraz akurat masa, ale jak już ruszę, to dopiero będę świętował. Poza tym to jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Nikt nie powiedział, że swojej własnej. Mati Fuczyło, to jest imprezka. No i wspomniany Somber.

Moziman Underneath the Blue. Powiedz, gdzie odpoczywasz, a powiem, ile zarabiasz. Taki nagłówek właśnie przeczytałem. W dzienniku Gazecie Prawnej pojawił się tekst o tym, że wakacje mówią o nas więcej niż na przykład to, jakim autem jeździmy albo gdzie mieszkamy. No w skrócie, wakacje stały się nowym symbolem naszego statusu. No jak tak sobie pomyśleć, to coś w tym jest. Nowy samochód to zobaczy sąsiad, może znajomi z pracy, a zdjęcia z wakacji? No tutaj można zadbać o to, żeby każdy, kto powinien, to zobaczył. A potem jeszcze trzeba sprawdzać, czy dał serduszko pod zdjęciem. You can...

0: Naprawdę, słuchajcie, mam do oddania zestaw eskowych gadżetów, tylko sprawdźmy, co dzieje się dzisiaj u was. No w końcu to jest jeszcze poniedziałek. Ja wiem, że już taki schyłkowy, ale może u kogoś dopiero on się rozkręca. A może ktoś ma bardzo późną zmianę w pracy, albo ktoś miał jakieś przygody, których zupełnie nie planował. Czekam na wasze głosówki, wysyłajcie je na eskowym messengerze, będę sprawdzał. Ja na przykład dwa razy wracałem dzisiaj do domu po portfel, za pierwszym razem zapomniałem, po co przyszedłem. Znacie to?
1: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz maturę? Wracasz na studia po przerwie, a może chcesz zmienić kierunek? Studiuj w Rzeszowie i wybierz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.
8: Tu uczę się od praktyków i zdobywam konkretne umiejętności cenione przez pracodawców.
9: Rzeszów to świetne miejsce do studiowania. Niższe koszty życia, a moje stypendium na FSIS pokrywa całe czesne. Do tego studia łączę bez problemu z pracą i mam czas na swoje pasje.
8: Na FSIS studiuję z ludźmi z wielu krajów i uczę się wykorzystywać AI, dlatego czuję, że jestem gotowa na przyszłość.
7: Postaw na studia w Rzeszowie, aplikuj na FSIS.edu.pl do 31 lipca.
10: I po reklamie.

0: Tak nazywa się ten hit. New Religion. To BBXA Faithless. A jak ten poniedziałek u was, to sprawdzam 22 minuty przed 21. Monika w tej sprawie się nagrała na eskowym Messengerze.
1: A ja mam bardzo przyjemny czas, bo właśnie dzisiaj zaczęłam urlop, więc jest taka fajna ekscytacja przed podróżą. Dopinanie ostatnich

a tytuł usłyszycie za chwilę. Michiko. To ostatnio jeden z moich i waszych ulubionych hitów. Tak wynika z głosów w gorącej dwudziestce. W piątek ten hit zadebiutował na 12 miejscu. Ale słuchajcie, ja niedawno zadebiutowałem na siłowni. Dzisiaj podeszła do mnie jakaś dziewczyna i zapytała: hej, czy ta maszyna jest wolna? No trochę ćwiczę, ale żeby od razu maszyna. Joe End of Beginning to już za chwilę w imprezce.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: I po reklamie.
0: SK. SK. Summer.
7: Krzysztof Pomorski. Tym razem przenosimy się niedaleko Przemyśla, a dokładnie do Bolestraszy, bo chcę wam powiedzieć o tym, że w tamtejszym arboretum już w nadchodzący weekend odbędzie się impreza pod hasłem Rycerze w Ogrodzie. Zapowiada się prawdziwa podróż do czasów średniowiecza. W planie mnóstwo atrakcji, m.in. otwarty obóz rycerski, pokazy dawnych rzemiosł, tor łuczniczy, średniowieczne gry i zabawy oraz prezentacje rycerskiego życia i uzbrojenia. Będą też pokazy walk i opowieści o dawnych zamkach. Ta rycerska impreza niebawem, a ta, o której teraz wam opowiem, dopiero za nieco ponad miesiąc. Ale jeśli lubicie jazdę na rolkach i chcecie pośmigać się w tłumie kilkuset rolkarzy, to zanotujcie sobie w kalendarzu piątek i 11 dzień września. Właśnie wtedy w Rzeszowie odbędzie się kolejny w tym roku night skating, czyli taka sympatyczna, nocno-rolkowa przejażdżka ulicami miasta. Rozpocznie ona pełen sportowych atrakcji weekend w ramach Narodowego Dnia Sportu.
0: SK. SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Taką.
0: Freska.
8: I znowu się pospieszyłem. Taką głosówkę przed chwilą dostałem od Bartka, który jest kierowcą taksi.
9: Cześć, SK. A ja właśnie zaczynam dzionek z wami i będziemy razem do 4 i 5 rano.
8: O, no to jedziemy na jednym wózku, albo raczej jednym wózkiem. Mati Fuczyło, to jest imprezka.

0: to już 12 lat od kiedy ten hit się ukazał. David Guetta, Sam Martin, Dangerous. To teraz może...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To teraz może zmienimy klimat na coś zupełnie nowego, ale równie dobrego. Jest taka ekipa z Wielkiej Brytanii, która już niedługo wyda nowy album i już niedługo, bo w listopadzie zagra w Polsce swój koncert. Oni nazywają się Django, ale zanim płyta i zanim koncert, no to jeszcze nowy kawałek. On nazywa się Someday Somewhere. No i gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Sean już niedługo zagra na Sigurd Festival. To w Budapeszcie, a my możemy was tam wysłać. Trzeba tylko zgłosić się w aplikacji Radia SK za darmo. No jest szansa, że pojedziecie. Damy wam dwa karnety, do tego wejściówkę na pole namiotowe, a do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Podobno u wybrzeży Portugalii widziano żarłacza białego. No przez chwilę się nawet wystraszyłem, że może chodzi o mnie na plaży. No ale potem doczytałem, że chodzi o Portugalię, a tam akurat nie wypoczywałem w tym roku. To jest imprezka 25 minut po 21. Słuchajcie, wiem, o czym marzycie. No bo właśnie w temacie urlopów i wypoczynków ktoś sprawdził, o czym marzą Polacy. Na pierwszym miejscu jest spokój. Na drugim bliskość natury i na trzecim prywatność. To ja mam pomysł. Wyłączcie telefon, to już 2 z 3 punktów będą odhaczone. No a trzeci, jak wyłączycie go gdzieś w lesie, też zostanie odhaczony. I nawet tanio wyjdzie.

0: I właśnie to jest imprezka Ebony Hertz w Radiu SK, 22 minuty do 22. Dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Pawła. W końcu sprawdzam wasze lipcowe plany i plany na ten tydzień. Paweł napisał, że zapisał się dzisiaj na skok ze spadochronem. Paweł, ja trzymam kciuki i podziwiam, tylko uważaj na siebie, bo jeden Paweł już kiedyś skakał.
1: Państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy 1,50 m. Jest wysoko, nie? No jest wysoko. No i pan Paweł, dawaj manie. Dawaj manie, kto już się kameruje?
0: I wylądował.

Next Up Girls to Bibi Rexha i David Guetta i tak brzmi imprezka. Do 22 zostało już tylko 6 minut. Wiem, że są osoby, które właśnie o tej godzinie kończą pracę, więc jeszcze tylko chwila, wytrzymacie. No i chwila została też do wizyty Gipsa w dzisiejszej Rap 20. O 23 pogadam z Gipsem na żywo w SC. Będzie można zadać mu pytanie. Słuchajcie, no i głosujcie na ulubione hity na sk.pl.

0: СК. Summer.
1: Krzysztof Pomorski. Tym razem przenosimy się w czasie w drugą połowę sierpnia, bo właśnie wtedy, a dokładnie 22 i 23 w Przemyślu odbędzie się 11. już edycja Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej. Na boiskach obok kładki pieszo-rowerowej nie braknie więc z pewnością emocji sportowych, ale w planie także wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Znacznie wcześniej, bo 7 sierpnia rusza rajd rzeszowski. To spora gratka dla wielbicieli szybkich samochodów mknących uroczymi drogami wokół Rzeszowa, ale będzie też oczywiście widowiskowy etap na ulicy miasta. A jeszcze wcześniej, bo od 31 lipca odbędzie się Rzeszów Bike Festival. Od piątku do niedzieli cała masa rowerowych atrakcji. Będzie nocna parada rowerowa, wyścigi MTB dla dzieci i dorosłych, szosowe kryterium uliczne, zawody trialowe i na pump tracku. Będzie też kino plenerowe i koncert OSTR.
0: SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: SK Przemyśl.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: A ja nazywam się Mati Fuczyło i jak zawsze odliczę razem z wami 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. SK.pl, tam głosujecie, SK.pl, tam układacie naszą playlistę. Ale słuchajcie, dzisiaj w studiu Rap 20, towar wyjątkowo luksusowy, powiedziałbym, bo opcja pogadania z nim, no to jest święto. Gibbs w studiu, siemanko.
4: Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
3: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy. Słuchaj,
4: uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
3: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
4: Tak jest.
3: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
4: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty, no i właśnie. Moje życzenie było takie samo.

0: Znowu się nie udało, w sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak coś. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: A słucha ewidentnie.
0: Że jest okej.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać

0: książki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy. Ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
1: Nie, chyba nie. To też wiele czynników się składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
0: Okej, no to dzisiaj jest okazja ku temu, przynajmniej mam taką nadzieję. Gigs tak jest już zameldowany w studiu Rap 20, to ja się melduję. Gramy miejsce 20.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: A do rozmowy wracamy zaraz.
2: 20.

0: Polska 18.
1: Unikamy kontaktu, niewiele mogłem ci dać, ale miałem.

0: To Sharon, Julia Pośnik i Charlie Moncler i Umiar. I 10 minut już po 23. Gips jest w studiu Rap 20. Powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
1: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
0: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
1: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
0: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jest jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
1: No właśnie, jakiego roweru w sensie?
0: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo rowerach
1: właśnie miałem
0: i tak
1: takie
0: dalej.
1: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści tacy prawdziwi no. Nie drwią właśnie z tych
0: drwią.
1: Elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No, no to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
0: gorszej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
1: Tak, tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się
0: no, pewnie,
1: oczywiście
0: tak.
1: Bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
0: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że...
1: No,

niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że

0: listy pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, mhm. ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
1: No okazuje się, że jednak pasuje i to bardzo. Dzisiaj też jeden z twoich kawałków zagramy. Teraz jednak miejsce 17. Jeżeli wy macie pytania do Gipsa, to podsyłajcie je na eskowym Instagram i na Messengerze.

0: To The Amsona i znana w Radiu SK 19 minut po 23. To jest miejsce 16. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek był wyżej, to głosujcie na sk.pl. A w studiu jest cały czas Gips. Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz, i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
1: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale

0: trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmentów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie. I Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania. I pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś tak, okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
1: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. Mhm. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanejem i Jonathanem, z którymi tak działam jest. Już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej.

0: On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie, tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić i tak dalej, no nie?
1: Okej, bardzo mnie zaciekawiło to, że będziesz mógł wykonać inne ruchy. O to cię zapytam na pewno w kolejnym wejściu. Zagrajmy miejsce 15. Teraz Filipek, Michel i Sitek i ASAP.

Twoja przepsuła wariatka, weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

Łatwoganki, Majko i wszystkie marzenia jak miło, Majko, że możemy Cię grać. 27 minut do północy, Gips cały czas w studiu Rap 20. Powiedz mi proszę, jak to jest? Kiedyś były takie czasy, kiedy było bardzo wiele kawałków, w których pojawiało się hasło prod.gips.

0: Tak. Dzisiaj to się pojawia zdecydowanie rzadziej, ale czy ty masz jeszcze takie myśli, żeby zapomnieć, co to jest mikrofon, poklikać sobie w komputer i wiesz?
1: Nie, no jak najbardziej, jak najbardziej. Zresztą na właśnie tej płycie zrobiłem to dla siebie, kilka rzeczy wyprodukowałem.
0: No ale tam też rapujesz, tam też, wiesz, no twój głos się pokazuje.
1: Tak. Nie, jak najbardziej, wiesz, jest to gdzieś tam ten mój główny fach, może już jestem delikatnie zardzewiały po tym, jak teraz, wiesz, chwilę tego nie robiłem tak głównie, ale dalej mega mnie to jara i w ogóle właśnie teraz po tych dwóch płytach, jak sobie wróciłem do studia, to zacząłem głównie produkować i mega, mam zajawę dosłownie jak, wiesz, kilka lat temu. Więc jak najbardziej, jak najbardziej też staram się dalej gdzieś tam produkować rzeczy naszym podopiecznym z Dope House Label, więc tam myślę, że będzie moje miejsce w roli producenta właśnie.
0: Bardzo, no. Bardzo ładnie, bardzo też pozdrawiamy podopiecznych z Dope House
1: tak jest.
0: Label zawsze, ale słuchaj, w temacie tym producenckim, no bo właśnie, zasięgi muzyczne na pewno podskoczyły i tak dalej. I też dostałem takie pytanie o to, czy kiedy już się tak zdarzyło, że wiesz, pojawiły się te miliony miesięcznych słuchaczy i tak dalej, to jacyś tacy dawni znajomi raperzy, którym kiedyś produkowałeś, a którzy zapomnieli albo przestali się odzywać, nagle sobie przypomnieli z miłym uśmiechem na twarzy?
1: Kilka sytuacji takich na pewno było, ale to jest chyba po prostu standardowa sytuacja po prostu dla każdego, kto by taką drogę przeszedł, więc to nie jest chyba nic zaskakującego. Dziwne byłoby, jakby się nikt nie odezwał, ale tak. Myślę, że kilka takich sytuacji było, bo ja też, wiesz, dużo robiłem jeszcze rzeczy tam mega podziemnych, jakby tam naprawdę, których nawet mało do dzisiaj kto słyszał, więc jak najbardziej, no tak, tak było.
0: Ale to dość pewnie satysfakcjonujące, natomiast w temacie satysfakcji to zakładam, że też mogłeś ją poczuć wtedy, kiedy troszkę utarłeś nosa resellerom, jeśli chodzi o twój projekt i przy okazji pomoc, właśnie, bardzo, bardzo to ładna historia. Czy czułeś wtedy satysfakcję z tego, że w ten sposób się to udało rozegrać?
1: Troszkę tak, bardziej czułem potrzebę naprawienia tego w jakikolwiek sposób i wiesz, super, że w ogóle udało się jakoś to wymyślić, że jakoś sobie z tym poradziliśmy, bo nie było to proste. Ja w ogóle sam byłem w takim szoku, co się dzieje po tej premierze, jak zobaczyłem po prostu na jakichś tam portalach aukcyjnych ceny po 800 zł, w ogóle co to jest w ogóle?

że jakoś sobie z tym poradziliśmy, bo nie było to proste. Ja w ogóle sam byłem w takim szoku, co się dzieje po tej premierze, jak zobaczyłem po prostu na jakichś tam portalach aukcyjnych ceny po 800 zł, w ogóle co to jest w ogóle?

0: bardzo gorącym okresie i pomogli mi jakoś to właśnie wyprowadzić na prostą. Więc tak, to było fajnie, to się skończyło. To... Mm-hmm. Mm-hmm. Będę miło wspominał.
1: No na pewno wszyscy inni też, tym bardziej, że ponad 100 tysięcy złotych wtedy się udało uzbierać i pomóc. O tym pogadamy, ale pogadamy też o kolejnych rzeczach, które się zbliżają. Gips cały czas w studio.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
3: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Polska Przemyśl.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: A miejsce od 20 do 11 już za nami, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie na SK.pl. W studiu twórca wielu z nich, wielokrotnie też na miejscu pierwszym, Gibbs cały czas jest tutaj z nami. Gadaliśmy już troszkę o koncertach, ale dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
3: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia w takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
2: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
3: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
2: zdjęcie
3: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
2: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
3: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
2: Był ktoś taki.
3: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: No i my też się mega cieszymy, czekamy też na kolejne rzeczy i o te kolejne rzeczy zapytam zaraz. Fukaj Liwka i Enklawa Chce Więcej, to miejsce 10.
0: Rap 20. Głosuj na SK.pl 10.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Louis Villani, Fukaj i Border Collie. I 6 minut do północy, a w studiu jeszcze go nie wypuściłem, jest Gibbs, rozmawiamy o wszystkim tym, co się dzieje muzycznie i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie, powiedz mi proszę, jak smakuje, albo jak wygląda, albo jak się czuje, kiedy się widzi diamentową płytę i czy ten młody Mateusz z gitarą Stratocaster, czy jakąkolwiek inną wtedy by sobie pomyślał, no dobra, taki jest plan.
1: Plany były duże, nie będę ukrywał, ale na pewno nie aż tak. Możesz przypomnieć tylko pierwszą część pytania.
0: Jak smakuje diamentowa płyta?
1: Wiesz co, fajnie, ale inaczej, bo nie chcę zabrzmieć jakoś, wiesz, że ja teraz narzekam na to czy cokolwiek, bo to jest ogromne osiągnięcie, każdemu życzę po prostu, żeby w swojej dziedzinie osiągnął właśnie coś takiego po prostu, co wykraczało poza jego najśmielsze marzenia i tak dalej. Ale też już teraz wiem z perspektywy czasu, że to też robi jakieś tam... robi coś w głowie po prostu człowiekowi. Zdajesz sobie sprawę, że być może osiągnąłeś poprzeczkę, której już się nie da przeskoczyć, bo już nie ma lepszego osiągnięcia i tak dalej. Zaczynasz analizować za bardzo rzeczy, które sprawiły, że dostałeś tą płytę i możesz się bardzo na tym zafiksować i rzeczywiście miałem takie 3 miesiące, że nie potrafiłem żadnego numeru stworzyć, bo jak go tworzyłem, to mówię, kurde, czy to na pewno nadaje się na kolejną, wiesz, taką płytę, wiesz, no naprawdę.
0: Czyli to jest kwestia presji też, bo
1: Tak, więc finalnie mega, super, ultra kozak, ale łatwiej robiło się muzę przed tą płytą po prostu. Teraz się od tego uwolniłem i w ogóle, wiesz, mam inne podejście, jestem mądrzejszy, widocznie taki etap musiał przyjść, żeby gdzieś to zrozumieć, gdzieś się z tym uporać i przejść dalej, więc oczywiście mam nadzieję, że jeszcze 1000 diamentów przede mną i tak jak mówię, każdemu tego życzę, ale tak, zrobiło to swoje. Na pewno nie tak sobie wyobrażałem okres po otrzymaniu takiej płyty, myślałem, że będzie tylko euforia i w ogóle, wiesz, super wszystko, mega kozak. No i tak, no, to tak mogę to streścić. Może nie jest to jakby najbardziej powszechna opinia, którą powinien powiedzieć artysta po takim pytaniu, ale ja mówię szczerze, jak uważam.
0: No i myślę, że słuchacze to na pewno bardzo doceniają. Ustaliliśmy już to, że, no właśnie, mówisz, że ta presja już trochę minęła, ale ustaliliśmy też, że dużo pracujesz, nie umiesz odpoczywać. Pytanie brzmi, czy ty możesz mi cokolwiek powiedzieć, jeśli chodzi o tematy, nad którymi pracujesz, albo czy coś niedługo się ma pojawić, bo to, że

0: Play jakieś jeszcze twoje partie, to już wiemy.
1: To może powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Że tak, trochę wróciłem do produkcji. Myślę, że warto obserwować w tym roku i nie tylko w tym oczywiście nasz kanał Dope House Label i ogólnie nasze sociale, nasz YouTube i tak dalej, bo teraz skupiłem się na produkcji, pomagam moim gdzieś tam podopiecznym w studiu. I na pewno w takiej odsłonie będzie można mnie usłyszeć. No i też oczywiście polecam wszystkie materiały, które będą od nas wychodzić z naszej małej wytwórni. Więc tak, pracuję, ale już nie jestem na pierwszym planie. Jest mi teraz mega jakby super w tej roli. Mogę gdzieś sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. Mm-hmm. Fajnie.
0: Kiedyś to było.
1: Ławeczka. Więc wiesz, właśnie tym bardziej pozwala mi to pozbyć się jakiejś tam presji solowego artysty, mm-hmm. trochę się zdystansować. A wrócić do gdzieś tam szlifowania warsztatu, który gdzieś pewnie po drodze troszkę zaniedbałem. Mega świetnie się przy tym bawię. Mam nadzieję, że moi gdzieś tam współpracownicy, podopieczni są zadowoleni z mojej roboty, a nie biorą tych produkcji tylko dlatego, że ja je robię. więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i że słuchacze również stwierdzą, że to jest nawet okej. No i co? Myślę, że tak jak mówiłem, warto obserwować i sprawdzać. Myślę, że już niebawem będziemy jakieś tam powoli karty odkrywać, do czego wszystkich zachęcam, żeby obserwować stale.
0: Czekam w takim razie na te talie. No, czekamy też na rzeczy związane z koncertami. To już wspomnieliśmy, więc wpadajcie też na i urodziny Dope House, i na solowy koncert Gipsa. No jako, że ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy te 2 lata temu, to skończyłem pytaniem o marzenia i plany. Powiedziałeś, że chcesz odpocząć. Udało się średnio z tym odpoczynkiem. To tak. Co, teraz też odpoczynek?
1: Odpoczynek bardziej może, wiesz, od tych solowych rzeczy na jakiś moment. Oczywiście, żeby nie było, no jakieś fity będą wychodzić po drodze, mm-hmm. jakieś tam rzeczy na pewno, więc to też nie jest tak, że ja już nie dotykam mikrofonu, ale tak, na pewno teraz w ogóle znowu uczę się na nowo gdzieś tam zajmowania się życiem po prostu, właśnie stąd się ten rower w ogóle wziął, bo wiesz, na przykład mnie przez ostatnie 10 lat gdzieś wyciągnąć na taki rower, to jest w ogóle niemożliwa akcja. Mogę się pochwalić, że byłem osobą na kręglach w ogóle, wiesz, jakieś takie normalne rzeczy się pojawiły w moim życiu, więc mega duże zmiany aktualnie.
0: Kręgle.
1: Gdzieś też staram się trochę więcej czasu ze znajomymi zacząć spędzać po prostu i gdzieś powoli uczyć się balansować to życie, bo ja naprawdę, wiesz, pracoholizm jest fajny, mhm. ale też ma swoje ciemne strony i naprawdę ja byłem mistrzem w zaniedbywaniu jakichś tam społecznych po prostu aktywności. I w ogóle, wiesz, przez większość tej drogi właśnie i pewnie to też jest rykoszet tego, ile teraz jest numerów, wiesz, w radiu i tak dalej, to bardzo gdzieś tam zaniedbałem to. I gdybyś mnie zapytał 5 lat temu, czy mi jest potrzebne, nie 5 lat temu, nawet 2 lata temu, czy mi jest potrzebne do życia coś innego niż studio i moje mm-hmm. miejsce pracy, powiedziałbym, że w ogóle nic mnie oprócz tego miejsca nie obchodzi. Jeżeli ktoś ma z tym problem, że ja tam siedzę cały czas, to jest jego problem, bo ja mm-hmm. się świetnie bawię, ja to będę teraz robił i w ogóle nie ma innej drogi dla mnie aktualnie. Dzisiaj na to pytanie odpowiedziałbym już inaczej właśnie, bo myślę, że coś tam w tym moim mózgu się już pozmieniało delikatnie. Mam nadzieję, że to będzie tylko na plus i dla twórczości, i dla wszystkich wokół, i dla mnie przede wszystkim, bo też odkryłem, że to jest też ważne, co jest dobre dla mnie.
0: No pewnie.
1: To jest chyba nawet trochę ważne.
0: No okej, okay. Chyba nawet na pewno trochę ważne. To słuchaj, Gips, ja tobie życzę w takim razie tego balansu i za 2 lata może sprawdzimy, czy ten balans
1: być może w ogóle mi się nie uda i to jest tylko teraz, wiesz, przez jakiś okres, ale nie, no oczywiście mam nadzieję, że żartuję.
0: Sprawdzimy.
1: I za 2 lata okaże się, że...
0: Sprawdzimy i wierzę, że na pewno będzie Gips.
1: Tak
0: no to
1: jest.
0: Co, na pożegnanie zagramy też może Gipsa, co? Co ty na to?
1: Słuchaj, ja bym nie chciał męczyć słuchaczy, ale jeżeli masz taką wolę,
0: mam taką
1: wolę.
0: Nie
1: będę ci przeszkadzał oczywiście, także tak.
0: No to tak zróbmy, w takim razie Gips i PZ Karnawał to dzisiaj miejsce 7 i powiem ci więcej. Słuchacze jeszcze dzisiaj nie odpoczną od ciebie, bo będzie jeszcze jeden kawałek.
1: Współczuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: No i gramy.

0: 10 minut jest po godzinie 12, po północy. Czas na kolejny kawałek, teraz czas na numer Ty Masz. Tak się nazywa, a nagrał go, kto by pomyślał, Gipsy Kukon.
1: Rap 20 w Radiu SK 4.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Jak emocjonalnie, co? Mataj 5 Malin to trzecie miejsce rap 20, 17 już minut po północy, czas na dwójkę, na drugie miejsce i na czempiona dwójkę. Tydzień temu to było pierwsze miejsce rap 20, teraz drugie Malik Motor.

0: Malik Montana, Kizo i Champion 2. To miejsce drugie rap 20. Pogadaliśmy dzisiaj z Gipsem o drodze do zostania wielką rapową gwiazdą, ale ja mam teraz opcję na to, abyście wy sami spróbowali. Trwa Red Bull 64 Bars Challenge. 24 października w Toron Arenie w Krakowie zagra czołówka polskiego rapu. No, pewnie zresztą słyszeliście 64 wersy chociażby od Aviego i teraz jest wasza kolej. Piszcie swoje 64 wersy. Trzeba je tylko nawinąć. Trwa Red Bull 64 Bars Challenge. Ruszyło już mobilne studio. Najlepszy zagra w Toron Arenie obok największych gwiazd. 8 sierpnia takie mobilne studio zajrzy do stolicy, no to sprawdzajcie szczegóły i rapujcie, tak jak zresztą robi, no bo rapuje i śpiewa i wiele rzeczy innych, bo też produkuje, robi Chivas. Jego To nieodpowiedzialne to kawałek, który zaliczył potężny skok i dzisiaj zameldował się na miejscu pierwszym. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień i już teraz mogę wam powiedzieć, że moim gościem za tydzień będzie Żabson.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: poczuć. SK Przemyśl. Autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. To coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności.
2: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
2: jedź na Siget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.